Marisa z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

graffiti. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A my dziś będziemy się znajdować w obszarze obniżonego ciśnienia. Pozostajemy w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim, co to oznacza, że trochę popada. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu w regionie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy dzisiaj 22 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. A ciśnienie powinno pozostawać bez większych zmian.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła szósta.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
6: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
7: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nas, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
8: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
5: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
9: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu.

0: pozytywny wpływ na miasto. Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
1: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
0: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
2: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
3: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
2: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
5: 5 minut po godzinie 6:00, czyżbyśmy mieli nową taką, wiesz, gwiazdę tenisową? Możliwe.
6: Rośnie nowe pokolenie i dobrze, i bardzo to nas cieszy.
5: Czy kolega jest uzbrojony w parasol?
6: Nie.
5: Czyli ty kolega optymista.
6: A powinienem, tak.
5: A, to się różnie może być. Dzisiaj taka specjalna, czerwiec ma dla nas niespodzianki.
6: Czerwiec ma dla nas wakacje w perspektywie.
5: To jest inna sprawa.
6: To jest najważniejsze, tak.
5: Powolutku odliczamy, ale jeszcze nie o tej porze. 5 minut po 6:00, Tomek Michalak.
6: I Marzenna Forysiak, witamy w poniedziałek.

0: 12 minut po 6. No tak się przyjemnie składa, że dzisiaj nie dosyć, że 1 czerwca, to jeszcze od razu święto.
1: Świętujemy dzisiaj przede wszystkim dzień dziecka?
0: Tak,
1: dzień dziecka. Dobrze, tak. Ale ja chciałem zauważyć, że dzień dziecka to jest jedno, ale jak się okazuje, od razu też wprowadzono w 2012 roku, to ONZ zrobiło, więc wysoka półka, Światowy Dzień Rodziców.
0: Tak, i teraz nie wiadomo, kto ważniejszy w tym momencie. No, jakoś się dogadamy.
1: Jedni od drugich mogą oczekiwać, że tak powiem.
0: Tak.
1: No.
0: Tak, i oczekiwania mogą być bardzo duże.
1: Bardzo duże.
0: Wiesz, na przykład, że będą dzieci grzeczne dzisiaj.
1: A to też.
0: A to w dzień dziecka to się nie da, nie?
1: To przy okazji, ale tatuś też na prezent liczy, no? Tak jak coś. No.
0: Laurki proszę robić na wszelki wypadek. 1 czerwca dzisiaj w kalendarzu, to znaczy, że poniedziałek, tak nam wychodzi, z kalendarza, 152 dzień roku, do końca roku 213 dni i wiosna jeszcze przez dni 19.
1: A to znaczy, że lato za chwilę. To też się miło odlicza. Takie wsteczne odliczanie do najprzyjemniejszej pory roku zawsze cieszy.
0: 4:42 o tej porze wstało dziś słońce. Będzie z nami do 20:57 i 16 godzin i 15 minut na świętowanie różnego rodzaju fajnych rzeczy, no które mamy nadzieję już zaplanowaliście. A na razie trzeba wstać. 13 po 6.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: No, kolorowa prasa nie zawodzi o poranku. W poniedzieli jest parę fajnych kąsków związanych z grillami pewnie. Michał Pańszczyk w najnowszym wywiadzie gorzko podsumował współpracę z Dodą, zarzucając jej arogancję i egocentryzm. No i mamy nową wojenkę na górze. Bo gwiazda nie zamierzała milczeć i zamiast tradycyjnego komentarza postanowiła zacytować prywatnego SMS-a. No w ogóle bawią się. A kolorowa prasa szaleje.
1: Wielu się bawi. Ja zaglądam do porannych poniedziałkowych tabloidów z kolei i proszę bardzo, tutaj też jest ciekawie. Otóż cytuję, wielkie poświęcenie polityka. Pan Macierewicz podobno pędził po kocią karmę. Nie wiem, przez miasto chyba.
0: O, pewnie tak.
1: Jakoś tak, wiesz, się
0: i
1: działo.
0: I przekroczył, rozumiem.
1: Nie wiem, czy przekroczył, tego nie napisali. Napisano z kolei o Annie. Anna Mucha. Niezrównana Anna Mucha nie miała miejsca na telefon, ale znalazła takie miejsce. Jest nawet zdjęcie w sieci. Uniosła sukieneczkę, a tam, wiesz, rajstopki i z rajstopki pyk. O, proszę, na tyle było to zorganizowane. O, i tam sobie ten telefon wrzuciła i...
0: Można.
1: Taka kieszonka sprytna, no. I ją dopadli paparazzi.
0: No dobrze, to skoro już mówimy o kreacjach, to mamy burzę po stylizacji Małgorzaty Rozenek. Uwaga, nie wiem, czy widziałeś ten strój.
1: Tak.
0: Nie, to trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć.
1: Rozenek jak afrykańska królowa.
0: Tak, z pigmentem z pyłu z gańskich skał.
1: Zwróciłem uwagę na ten pigment, w szczególności z gańskiej skały, bo to jednak zrobiło robotę tutaj, jeśli chodzi o ten strój pani Rozenek.
0: Tak. A to wszystko z okazji wielkiej aukcji charytatywnej, w związku z tym, no nie wiem, czy pani nie zapłaciła więcej za te kreacje niż tam się pokój.
1: Agata Młynarska też chciałem zauważyć, jest po operacji już. Wycięła sobie powieki, czytam w prasie. Brzmi dramatycznie, ale nie, to jest tylko plastyka. To jest tylko plastyka, więc spokojnie, jeszcze Agata będzie do nas mrugać.
0: Dobrze, no to można odesnąć z ulgą 24 minuty po 6.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Minęła 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Piękna pogoda, lekkie zachmurzenie, na razie nic nie pada, nawet słońce za bardzo nie przyświeca, więc naprawdę można śmiało śmigać. Weźcie tylko pod uwagę różnego rodzaju zawali drogi, remonty, kłopoty, na przykład w Kaliszu na Sulisławickiej cały czas jeden kierunek, prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosze i tu wyłączony jeden pas ruchu, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie, przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza i tu czasowa zmiana organizacji ruchu. Prace remontowe na odcinku Krajówki numer 12, Kalisz-Opatówek, to już jest taki solidny moment, kiedy mamy rozkopane pobocze, jest remont jezdni, miejscami zwężenia, pachołki, ograniczenie prędkości w niektórych miejscach i mamy też wyłączoną sygnalizację za zjazdem w kierunku Szałego. Od Rogatki w Opatówku prace remontowe, ruch wahadłowy kierowany przez drogowców, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40, no i tutaj najczęściej korki, tutaj trzeba postać albo pojechać objazdem. A jest to możliwe albo przez Szałę, albo przez Tłokinie. Ostrów, tu przebudowa ulicy Klasztornej, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, zwężanie i ograniczenie prędkości do 30, przebudowa ulicy Leduchowskiego, odcinek od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, tu też ograniczenie prędkości i zwężenie. Przebudowa krajówki numer 36, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny, to jest za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna w tym miejscu również, a jeszcze Pleszew, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i to się wiąże z tymczasową organizacją ruchu. Podobnie jak prace budowlane na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Tymczasem warto pamiętać, że już od 3 czerwca kolejne zmiany w prawie, a to oznacza, że kask na głowę trzeba będzie założyć. Dzieci, młodzież z kaskiem obowiązkowo na rowerze, na hulajnodze. To ważne, bo w ubiegłym roku statystyki pokazują wyraźnie, doszło do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których rannych zostało kilkaset osób i w szczególności to właśnie rany związane z urazami głowy.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: 1 czerwca, cóż to za dzień. Są to osoby, które urodziły się 1 czerwca, bardzo niezależne i odważne.
2: Mają wielkie marzenia, które wytrwale realizują, nie przejmują się absolutnie opiniami innych.
1: Bywają awanturnikami i trudno im powściągnąć ataki złości.
2: Ale mimo to mają wielu przyjaciół, ponieważ potrafią dobrze zorganizować czas i nie zapominają o ludziach, którzy im pomogli.
1: Miłości są namiętni i bardzo zazdrośni.
2: Mają swoją szczęśliwą cyfrę, to cyfra 7.
1: Kamień szlachetny to diament.
2: A sprzyjający im znak zodiaku...
0: Skorpion.
1: No i teraz taka bardzo ciekawa pani, która przyszła na świat właśnie 1 czerwca. Może rozpoznacie po tych dźwiękach.
3: Happy birthday to you.
1: Marilyn Monroe obchodziłaby dzisiaj 100. urodziny, a to właściwie Norma Jane Mortenson, amerykańska aktorka, modelka, piosenkarka, producentka filmowa, gwiazda filmowa, absolutna ikona kultury popularnej, seks bomba lat 50. i 60. XX wieku.
2: Urodziła się w 1926 roku. Myślę, że jeszcze będzie okazja wrócić do Marilyn, ale teraz kolejne nazwiska. Morgan Freeman. 88 lat temu przyszedł na świat jeden z najbardziej uznawanych aktorów w Hollywood. Laureat Nagrody Akademii Filmowej oraz Złotego Globu.
1: No i kolejna dzisiaj urodzona osoba to będzie Dorota Stalińska, rocznik 53, aktorka teatralna i filmowa.
2: W 68 na świat przychodzi australijski piosenkarz, autor kilku popowych hitów, Jason Donovan.
1: Mam jeszcze Heidi Klum, to niemiecka modelka, rocznik 1973.
2: I w 74 na świat przychodzi wokalistka, kompozytorka kanadyjska, wokalistka Alanis Morissette.
1: No i specjalnie dla was teraz coś ciekawego, coś przyjemnego i myślę, że z przyjemnością posłuchacie właśnie tej pani.

0: Diddly-diddly-dum. Boop-boop-be-doop.
1: No i to oczywiście była Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You.
2: Ile tam było miłości w tym na końcu Dilly Dilly Poppy Bop? No tam się działo, oj tak. 100 lat temu urodziła się Marilyn Monroe, to był dokładnie pierwszy dzień czerwca 1926 roku.
1: Wszystkiego dobrego, no dzisiaj świętujcie całą parą w poniedziałek, czemu nie. No i jeszcze jeden prezent, YMCA Village People.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A na naszą pogodę wpływają dzisiaj Nijmegen Hilt i cyklon Ulf. Napływa wilgotne powietrze polarne morskie znad Atlantyku, zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu. Maksymalnie dziś na termometrach w regionie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, tylko okresami porywisty, północno-zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 7.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
8: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
7: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN, ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub

0: będzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
1: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że udało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
0: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
2: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się inną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli, i dlatego wygrali ten mecz.
0: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
3: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
0: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarz ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Winigor z drużyny Wisma Liza Wajk został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz piąty została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
5: No i kto by się spodziewał, przed nami udany początek tygodnia. Księżyc w znaku strzelca zachęca do działania.
6: Oj, czuję to. Czuję to od samego rana. Nie widzę księżyca, ale czuję, że mnie zachęca. To jest dobra prognoza.
5: To przez kawę.
6: To jest druga kwestia. Witamy wszystkich, którzy teraz włączyli radio, mają już kawę, to teraz tylko czekać na horoskop, to za kilka minut.
5: Można spokojnie zamieszać, dorzucić cukier, śmietankę. Zaraz będzie okej.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24P. Reklama.
7: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego. www.lamelowapergola.pl.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, przed południem zajmij się porządkami, szczególnie w papierach i rachunkach. Zaplanuj, jak zainwestować środki lub kiedy kupić coś, czego potrzebujesz. Jeśli ktoś zaskoczy się dziwną propozycją, to wykaż się refleksem i broń przed stratami. Dobry żart pomoże ci dzisiaj wybrnąć z niezręcznej sytuacji.
3: Byk, no właśnie, będzie spostrzegawczy, w poniedziałek też niepokorny i nie podda się żadnym regułom. Zaskoczy wszystkich swoim bezpośrednim i odważnym zachowaniem, ale wyjdzie to bykowi na dobre.
2: Jeżeli chodzi o bliźnięta, to czeka cię nieco więcej obowiązków niż zwykle, bo Merkury opuści twój znak, ale bądź dobrej myśli, zrób dokładny plan działania i trzymaj się go, a wszystko się uda. A w miłości bądź dzisiaj ostrożny, nie krytykuj wad, jakie ostatnio dostrzegłeś w bliskiej osobie, bo możesz się niepotrzebnie rozpędzić.
3: Rak zajmie się sprawami prywatnymi, cudze nie będą go dzisiaj dotyczyć. Postanowi uporządkować swoje sprawy, przejrzy ważne papiery i zdecyduje się omówić z kimś zaległe sprawy. Dzień sprzyja trosce o dom i rodzinę.
2: Lwie, chwytaj nowe szanse, łap okazję i niczym się nie przejmuj. Będziesz cieszyć się powodzeniem, a ludzie będą do ciebie przyjaźni nastawieni. To będzie udany dzień. Chętnie nauczysz się czegoś zupełnie nowego lub postąpisz wbrew utartym schematom. A jeśli nie masz pomysłów na rozwój lub utknąłeś w jakimś punkcie, no to dostrzeżesz, że coś się tam zmienia.
3: Panna powinna zwolnić tempo i nie robić nic na siłę. Niech inni się spieszą i męczą, a ty zajmij się swoimi uczuciami. Wybacz też bliskiej osobie różne potknięcia, otwórz się na pozytywne emocje. Merkury dzisiaj sprzyja samotnym pannom i może przynieść zaskakujące spotkanie.
2: Waga, w każdej sytuacji dziś zachowasz opanowanie i zimną krew. Dzięki temu uda ci się kogoś pocieszyć lub rozsądnie doradzić w pewnej trudnej sprawie. Finanse i planowanie to dzisiaj twoja specjalność. No i uważaj, nie obiecuj sobie zbyt wiele po osobie, która w przeszłości nadużyła twojego zaufania.
3: Skorpion będzie w bardzo pogodnym, towarzyskim nastroju, ale niektóre sprawy mogą się skomplikować. W kłopotach pomogą ci przyjaciele, a sprawy w końcu obrócą się na twoją korzyść. Po południu czas na odpoczynek. Pamiętaj, aby do kogoś miłego zadzwonić.
2: Strzelec. Dzień sprzyja nieoczekiwanym spotkaniom i zabawnym sytuacjom. Nie zawsze to lubisz, ale dzisiaj wszystko skończy się dobrze. Przy okazji możesz nawet ubić korzystny interes. Nie przejmuj się tylko za bardzo marudzeniem innych, bo niepotrzebnie możesz zrezygnować z ciekawej propozycji.
3: Koziorożec będzie trochę bardziej niż zwykle roztargniony i zapominalski. Ważne sprawy załatw do południa, bo wtedy będzie ci sprzyjać szczęście. A następnie zwolnij tempa, idź na kawę, zrób sobie przerwę, uspokój myśli. Merkury w opozycji dzisiaj podrzuci ci kilka ciekawych pomysłów.
2: A wodnika czeka dzisiaj całkiem udany dzień, choć po południu możesz być bardzo zabiegany. Dzień sprzyja załatwianiu spraw w urzędach, bo ludzie będą dla ciebie bardzo uprzejmi. Pytaj śmiało o wszystko, co cię interesuje. W pracy aura też sprzyja rozwiązywaniu zagadek, a pewna skryta osoba wreszcie zdradzi ci swoje plany.
3: Ryby natomiast poczują się dziś ważne i będzie trzeba rybkę poprosić o pomoc, jak się okazuje. Co dalej? Nie odmawiaj ludziom wsparcia. Oni potrzebują twojej pomocy właśnie w poniedziałek. Po południu czas na relaks, po południu czas na spotkania z przyjaciółmi, na odrobinę hobby oraz sztuki.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego. www.lamelowapergola.pl
2: 18 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
8: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla ciebie.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: No i mamy fontannę na nowym rynku w Kaliszu.
11: Odsłonięta po latach i uruchomiona. O tym między innymi będziemy mówić w wiadomościach o 7:30.

0: 7.30 w studiu Radia Centrum jest już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na nowy rynek w Kaliszu, bo tam niby nowość, ale w znanym wydaniu. Będzie też o ostrowskim przedszkolu, w którym zamieszkają seniorzy. A na koniec podsumujemy występ ostrowskich lekkoatletów na Mistrzostwach Polski Sztafet Mieszanych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wreszcie po latach nie tylko odsłonięto, ale i uruchomiono fontannę na nowym rynku w Kaliszu. Jak przekonuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, to dopiero początek zmian.
3: Odsłoniliśmy m.in. fontannę, którą niektórzy mieszkańcy mogą widzieć po raz pierwszy, a to przecież bardzo ważne i takie historyczne miejsce w tej części miasta. Opracowujemy w tej chwili projekt na zagospodarowanie nowego rynku. Chcemy, aby docelowo było to miejsce funkcjonalne, służące mieszkańcom Kalisza, ale przede wszystkim, żeby było zieloną kontynuacją klant miejskich i naturalnym łącznikiem pomiędzy Śródmieściem, które już w tej chwili przechodzi głęboką rewitalizację, oraz również zmieniającym się osiedlem Piskorzewie.
2: Powiedział Krystian Kinastowski. Zmiany na osiedlu Piskorzewie trwają. Między ulicami Majkowską a Złotą powstaje nowy park handlowy, a na dawnych terenach KLA ma powstać nowoczesny budynek Kaliskiej Filharmonii.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ostrowianie od 3 lat słyszą o planach przebudowy budynku po dawnym przedszkolu Calineczka na mieszkania dla seniorów. Są projekty i pieniądze. Teraz miasto wybiera wykonawcę. Do przebudowy zgłosiło się 8 firm. Najniższa oferta opiewa na ponad 8 milionów złotych. Brakowało miliona, ale na ostatniej sesji rajcy miejscy zdecydowali o dołożeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Prace mają ruszyć w te wakacje.
4: Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty. One muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie. To, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana.
2: Powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z projektem w dawnym przedszkolu powstanie około 30 mieszkań o powierzchni 35 metrów kwadratowych. Obiekt ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. 3 medale. Złoty, srebrny i brązowy to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w rozegranych w niedzielę w Piasecznie Mistrzostwach Polski Sztafet Mieszanych. To oczywiście duży sukces, aczkolwiek w przypadku jednej ze sztafet pozostał niedosyt.
5: Złoty medal wywalczyła sztafeta 4x100 metrów U16 chłopaków w składzie Hubert Wróbel, Adam Kałużny, Kacper Kryś i Jakub Nowak, która finiszowała na pierwszym miejscu z czasem 44 sekundy i 85 setnych. Srebrny medal zdobyła sztafeta 4x100 metrów U16 dziewcząt w składzie Jagoda Klar, Natalia Glińska, Zuzanna Otwiańska i Gabriela Biernacka. Lepsza od ostrowianego okazała się tylko sztafeta Wawelu Kraków. Warto dodać, że w tej samej konkurencji druga sztafeta stali w składzie Bianka Olejniczak, Aleksandra Kubiaczyk, Antonina Jajniak i Zuzanna Szlachta zajęła 6. miejsce. Brązowy krążek wywalczyła za to sztafeta 4x100 metrów Mix U20 w składzie Eryk Krakowski, Maria Błaszczyk, Nikodem Zimniak i Zofia Losy. Faworytem do medalu była sztafeta 4x100 metrów Mix U23, ale niestety z uwagi na jedno złe przekazanie połeczki Stal w składzie Michał Jopek, Emilia Twardowska, Dawid Grzonka i Oliwia Kalińska zajęła 4. miejsce. 6. była sztafeta 4x400 metrów Mix U20 w składzie Karol Pałatyński, Maria Błaszczyk, Tymoteusz Nowak i Zofia Losy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: I wyjeżdżamy sobie na drogi Kaliszan. No i pierwszy przystanek na Soli Sławickiej. Jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony Romańskiej. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza. Wyłączany tutaj jeden pas ruchu Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. I przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Będzie tu budowa drogi dla pieszych i rowerów. I liczy się tutaj z czasową zmianą organizacji ruchu. Cały czas kłopoty na krajówce numer 12 Kalisz Opatówek. Największe kłopoty na jezdni w Opatówku. Od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szawego. Tu mamy wyłączoną sygnalizację świetlną i ograniczenie prędkości do 40. Od Rogatki w Opatówku do Zdun prace remontowe, wahadło kierowane przez drogowców, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40. Tutaj największe korki. Ostrów Wielkopolski, przebudowa na Klasztornej na ulicy Leduchowskiego i przebudowa krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Chodzi o odcinek Zacharze w Lamki Łąkociny. Mamy tu ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości, tymczasową sygnalizację świetlną. I Pleszew, zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Tymczasem Komisja Europejska potwierdziła, że już 11 państw strefy Schengen przywróciło lub rozszerzyło tymczasowe kontrole graniczne. To m.in. Niemcy, Francja, Austria, Holandia, Dania, Norwegia, czy też Włosi i Słoweńcy. To oczywiście także oznacza dłuższy postój na granicy podczas wakacyjnego lub weekendowego wyjazdu, jeżeli ktoś też taki preferuje. Więc warto sobie wziąć poprawkę czasową na taki postój.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8.

0: gdzie.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: No czego to ludzie nie wymyślą, to już Orwell po prostu nawet na to nie wpadł.
1: Chińczycy, czytamy w sieci, modernizują swój system nadzoru nad obywatelami. Tam już kamery widzą niemal wszystko na ulicy, nawet takiego statystycznego chińskiego Kowalskiego rozpoznają.
0: Xinjiang.
1: Tak, już go widzą z daleka. A teraz system, wyobraź sobie, będzie przewidywać, co ten Kowalski chce zrobić.
0: Tak, czyli zanim ten Kowalski w ogóle pomyśli, chiński Kowalski, że miałby ochotę popełnić jakieś malutkie nawet wykroczenie,
1: to jak będzie
0: to
1: tak...
0: AI już będzie wiedział. No i że on go zaanalizuje. I że on go tam przebada i wszystko sprawdzi.
1: Zaprzęgli sztuczną inteligencję do śledzenia obywateli. I efekt jest taki, że jak na przykład obywatel będzie autem jechać w sposób niepewny, no to sztuczna inteligencja już poinformuje policję, że tam jest niebezpieczna jazda. Jak obywatel się z innym obywatelem spotka i się zrobi grupka obywateli, to już będzie informacja z kamery, że tam jakieś nielegalne zgromadzonko.
0: Nie, że rozmawiają o tym, jak posadzić narcyzę.
1: Właśnie,
0: To wszystko się może zdarzyć.
1: A jak jeden obywatel z drugim obywatelem buteleczki wyciągną na przykład w miejscu niedozwolonym, to już te kamery załapią i od razu tam policja się pojawi. A obywatel co chciał z tej buteleczki wypić, bo chyba chciał, prawda?
0: Czyżby to była zakazana substancja, właśnie, obywatelu? Oj, to nie będzie, będą punkty karne.
1: Powiem ci tak, George Orwell mógłby się uczyć.
0: Śmiało.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
4: Garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
8: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc będziemy zachęcać do posłuchania najmłodszych.
11: W wiadomościach będą opowiadać m.in. dlaczego warto się uśmiechnąć od czasu do czasu.
10: Szczegóły o godzinie 8.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Na naszą pogodę dziś wpływa niż centrum w pobliżu Wysp Brytyjskich. Znajdujemy się w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Nadal ciepło, przyjemnie, choć dzisiaj trochę popada, więc parasole w dłoń, zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna dziś w regionie do 22 stopni. Wiatr słabi, umiarkowany, okresami tylko porywisty, północno-zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hektopaskali, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła 8. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
7: Trzeba się uśmiechać.
6: I to nie tylko 1 czerwca. Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
8: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
6: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
6: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono. Grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
10: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
11: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
12: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
7: Trzeba się uśmiechać.
6: No właśnie. Najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
5: Kursy walut.
3: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. O poranku euro po 4,22 zł, dolar amerykański 3,62 zł, frank szwajcarski po 4,63 zł i funt brytyjski 4,88 zł.
5: Radio Centrum. Słuchaj. kochasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 4 minuty po godzinie 8, a my zaglądamy do naszego kalendarza.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
13: Dzień dobry z Kalisza.

0: 18,5 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy ty pamiętasz ten słynny napad na Louvre, ten skok śmiały.
1: Tak, no było coś tam. I to całkiem niedawno, tak.
0: Tak, proszę, okazuje się, że no właśnie, jeszcze tam nie ostygły, że tak powiem, te wszystkie papiery na policji francuskiej, a już ten skok doczeka się kinowej ekranizacji.
1: O, proszę.
0: Już powolutku.
1: Dokument, fabuła, thriller czy komedia?
0: No właśnie, dobre pytanie. Dobre pytanie. Scenariusz filmu na razie powstaje na bazie już książki napisanej przez dziennikarzy śledczych, którzy badali kulisy tego napadu, więc wiesz, poważna sprawa będzie się działa. No, na razie nie wiem, czy wiesz, francuskie organy ścigania przeprowadziły serię zatrzymań, uzyskując częściowe przyznanie się do winy, części podejrzanych, no coś tam odzyskali. No, zobaczymy, w którą stronę pójdzie ta kinowa wersja.
1: Ja bym,
0: no i kto zagra?
1: Ja bym z tego zrobił, nasze telewizje są w tym dobre, taki paradokument a la Trudne sprawy. W tym kierunku bym poszedł.
0: No, to by było
1: zatrudnił
0: fajne.
1: Takich statystów, naturszczyków, aktorów i wyszłoby identycznie z oryginałem, tak mi się wydaje.
0: No bo tam troszkę tak bardzo naturalnie to wyszło,
1: no,
0: wiesz.
1: Mówię,
0: za bardzo nie byli
1: tego,
0: przygotowani.
1: Tak, dobrego paradokumentu byłaby oglądalność.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.
4: Od radia. Słowo.
2: Słowo.
4: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
5: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
4: Słowo.
2: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.
0: No i mamy honorowe zwycięstwo piłkarzy KKS-u. No to taki ładny prezent dla kibiców na zakończenie sezonu.
1: Trochę na otarcie łez. Kolejny sezon w trzeciej lidze, ale oczywiście można walczyć o awans. Będziemy o tym mówić za chwilę w wiadomościach.
0: 8:30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Na zegarze już 8:30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, po co małym miejscowościom strategia rozwoju. Podpowiemy, jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu. A na koniec będzie o honorowym zwycięstwie KKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nieobowiązkowe, ale ułatwiają zdobywanie środków na ważne dla małych społeczności inwestycje. W Wielkopolsce coraz więcej miejscowości opracowuje strategię rozwoju małych ojczyzn. W ich powstaniu pomagają m.in. doradcy finansowani przez samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W całym regionie jest ich 14, a kilkoro w południowej Wielkopolsce.
3: Strategie rozwoju miejscowości powstają z udziałem mieszkańców i podczas tego typu spotkań trwa taka dyskusja, burza mózgów na temat tego, co chcemy w swojej miejscowości zmienić. Na tej podstawie powstaje strategia, w której mieszkańcy zapisują plany rozwoju miejscowości na lata i myślę, że to jest bardzo cenny dokument, bo wskazuje kierunki rozwoju miejscowości wypracowane przez tych, którzy tą miejscowość tworzą, przez samych mieszkańców. Nie jest obowiązkowy, aczkolwiek przy rozstrzyganiu konkursów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi zwracamy na to uwagę.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. A w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś sołectwa mogą otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. W Wielkopolsce powstało w ostatnich miesiącach kilkaset strategii rozwoju miejscowości.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Za nami wielka gala podsumowująca 20-lecie istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu. Należy do niego blisko 400 osób. Seniorzy mogą brać udział w wykładach, warsztatach i zajęciach sportowych.
4: Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które się wahają, bo tak naprawdę jest to dla osób, które siedzą na kanapie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wszyscy wiemy, żeby dobrze później funkcjonować, trzeba ćwiczyć nie tylko ciało, ale także umysł. Można tutaj znaleźć nie tylko zajęcia fizyczne czy też intelektualne, ale można znaleźć ludzi. Można znaleźć przyjaciół, można znaleźć osoby, z którymi fajnie się spędza czas.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Wesołowska, wiceprezeska UTW. Każdy, kto chce się zapisać na zajęcia, może to zrobić zarówno przez internet i media społecznościowe, jak i osobiście. Siedziba UTW Kalisja mieści się przy ulicy Targowej 24. Honorowe zwycięstwo piłkarzy KKS-u Kalisz na zakończenie sezonu w miniony weekend na stadionie Przyłódzkiej. Kaliszanie pokonali Unię Skierniewice 2-1. Dla obu zespołów był to ostatni występ w drugiej lidze, z tą różnicą, że rywale już wcześniej zapewnili sobie awans do grona pierwszoligowców, a KKS bez względu na wynik tego pojedynku spadł z rozgrywek centralnych do trzeciej ligi. Gospodarze objęli prowadzenie już w trzeciej minucie po golu Jakuba Jelenia. Prowadzenie podwyższył w 30 minucie, gdy celnym strzałem popisał się Toki Hirosawa. Rywale gola kontaktowego zdobyli tuż przed przerwą, a jego autorem był Bartosz Bida. W drugiej połowie Kaliszanie bramki już nie padły.
5: Przede wszystkim nie zrealizowaliśmy celu, jakim było w tym ostatnim czasie gra o utrzymanie. Na pewno z tego tytułu ubolewamy, jednak dzisiaj tak bardzo podeszliśmy ambicjonalnie, dzisiaj tak bardzo chcieliśmy zostawić to dobre wrażenie. I to akurat myślę, że nam wyszło, bo zagraliśmy dobre zawody przeciwko tak dobrej drużynie. Takie bardzo ciekawe widowisko, taka otwarta gra.
2: Podsumował mecz Radiu Centrum trener KKS-u Artur Derbin. Ostatecznie KKS Kalisz w 34 ligowych spotkaniach uzbierał 34 punkty, zajął 16 miejsce i w jubileuszowym roku stulecia klubu pożegnał się z drugą ligą. Trener Derbin, który objął drużynę KKS-u w kwietniu, nie wykluczył pozostania w Kaliszu. Wszystko jednak będzie zależało od nieuniknionych zmian w zarządzie, decyzji poszczególnych piłkarzy, a przede wszystkim przyszłości klubu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Tutaj są teraz największe korki, najwięcej kłopotów. Chodzi o trasę z Kalisza do Potówka albo z Opatówka do Kalisza, jak to woli. No i mamy dużo kłopotów. Jednostronne zwężanie jest w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Już jest wyłączona sygnalizacja świetlna. Mamy to ograniczenie prędkości do 40. Od Rogatki w Opatówku aż do Zdun ciągną się prace remontowe. Ruch wahadłowy kierowany przez drogowców. Do tego zwężanie jest ograniczenie prędkości do 40. Tutaj największe korki. A możliwe objazdy przez Szałę albo Tłokinie. Jedziemy sobie teraz do Kalisza, tam remontowana Sulisławicka, Majkowska. Prace drogowe na skręcie tej ulicy w ulicy Długosza, na Kordeckiego, naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. I tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i jeszcze krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza Wlamki, Łąkociny mamy ruch wahadłowe, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. A w Pleszewie przebudowywana ulica Kazimierza Wielkiego i tymczasowa organizacja ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Od marca w Unii Europejskiej mamy przepisy, które umożliwiają budowę automatycznych parkingów. Póki co przepisy wyprzedzają rzeczywistość, ale jesteśmy przygotowani. Chodzi o rozwiązania na przykład w galeriach handlowych, w których kierowca podjeżdża do wyznaczonego miejsca wysiadania, zostawia samochód, a ten za pomocą odpowiednich robotów odjeżdża na miejsce parkingowe. O, tak to będzie wyglądało w przyszłości.
0: No nieźle. Za 23 minuty 9.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I rok 1968 w naszym kalendarzu muzycznym. W Melbourne w Australii urodził się wtedy Jason Donovan, wokalista, gitarzysta i aktor. Too Many Broken Hearts, wielki przebój tego artysty.

0: A my coś dla was mamy w tym tygodniu i to coś dobrego, coś na weekend.
1: Wracamy na antenę Radia Centrum z motokonkursem, z nagrodą w postaci odjazdowego, rodzinnego SUV-a na weekend z pełnym bakiem do zgarnięcia w tym tygodniu.
0: Tak, trzeba bardzo uważnie słuchać, będą podawane cyfry, będzie trzeba zbudować się z tych cyfr kod PIN i to właśnie on będzie uprawniał do udziału w finale konkursu w piątek, 5 czerwca.
1: No właśnie, dziś kilka razy podamy wam na antenie pierwszą cyfrę kodu PIN, a później wtorek, środa, czwartek, piątek dzwonicie i podajecie czterocyfrowy PIN, zgarniacie SUV-a na weekend.
0: No a potem to już jedziecie, gdzie oczy poniosą.
1: Prosta sprawa, wystarczy nas słuchać uważnie przez cały tydzień i zapisywać kolejne cyfry. Pierwsza pojawi się jeszcze dzisiaj, już niebawem.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
10: No to moto konkurs.
11: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum niezawodne i wygodne.
12: Słyszałeś?
13: MG S9 PHEV.
11: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis Kalisz, Poznańska 24.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Na naszą pogodę wpływa niż Mechthild oraz cyklon Ulf. Napływa wilgotne powietrze polarne morskie znad Atlantyku i dzisiaj też synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna za to przyjemna do 22 stopni w regionie. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Na barometrach zobaczymy dziś południe 1000 hektopaskali, a ciśnienie się waha, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Głód, którego nie widać. Za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera. Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
8: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
7: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
9: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
7: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się Komenda Miejska Policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwanińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Dajan Pary. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwanińska.
10: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny backhand, myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
2: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11 wyjdą na niego Włoch Fabio Cobolli i Amerykanin Zachary Sfajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu.

0: Ostrzelce zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych baraży Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicę koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
1: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
0: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18.55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20.45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 9:06. Dzisiaj bardzo ciekawe święta w kalendarzu, a wśród nich oczywiście co najważniejsze, czyli Dzień Dziecka.
4: No to wszystkiego dobrego tym, którzy są jeszcze dziećmi i tym, którzy czują się dziećmi. A generalnie każdy z nas zawsze będzie dzieckiem, więc można powiedzieć, że każdy ma dziś okazję do świętowania.
3: Tak jest. Niekoniecznie może każdy z klockami albo z lalkami, ale jakoś coś się da zorganizować. Światowy Dzień Rodziców dzisiaj również. Do tego Światowy Dzień Mleka, Święto Służby Ruchu Lotniczego i jeszcze bardzo ważne święto, Dzień Bez alkoholu.
4: No to każdy tak znajdzie coś dla siebie. Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Wet Sam Fender i Olivia Dean z numerem Rain Me In. 20 minut mamy już po 9.
1: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
2: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz. Konkurs.
0: No właśnie, startujemy w tym tygodniu z naszym motokonkursem w Radiu Centrum na 106,4 FM i mamy dla Was konkretną nagrodę.
3: Mamy dla Was auto marki MGS9 PHEV na weekend z pełnym bakiem, no do pojechania, gdzie tylko macie ochotę.
0: Taki odjazdowy SUV do zgarnięcia dla Was na weekend. Co zrobić, żeby wygrać? No, zasady są w sumie proste. Codziennie, trzykrotnie będziemy Wam podawać jedną cyfrę kodu PIN. Od dziś aż do czwartku. I ten PIN trzeba sobie kolekcjonować, zbierać.
3: Zapisywać gdzieś tam, bo dopiero jak się zbierze te wszystkie cztery cyfry, będziemy mieć cały kod PIN, który będzie uprawniał do udziału w finale konkursu w najbliższy piątek, 5 czerwca.
0: Tuż po godzinie 12 wielki finał i wtedy będziemy czekać na osobę, która dodzwoni się do nas i poda PIN jako pierwsza, oczywiście we właściwej kolejności, tak jak to w telefonie. Jak się pomylicie, nie ma. musi być po kolei.
3: Dlatego bardzo ważny moment, bo już za chwilę padnie pierwsza cyfra tego kodu PIN.
0: Warto sobie zapisać i kolekcjonować przez kolejne dni, więc to jest ta chwila w motokonkursie.
4: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
3: 2.
0: Zapisujemy i zbieramy do końca tygodnia.
1: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo.
10: Słowo.
9: W Radiu Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30.
11: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
8: Słowo.
10: Słowo.
11: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia. Dla ciebie.

0: 9:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zniknęła, ale wróciła. Na początek będzie o internetowej głośnej zbiórce na Dom Dziecka w Kaliszu. Zachęcimy do obejrzenia wystawy poświęconej Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, a na koniec podsumujemy start ostrowski speedrowerzystów z Gnieznem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zniknęła, ale wróciła zbiórka na naprawę dachu w Domu Dziecka w Kaliszu. Taką w październiku ubiegłego roku założyła związana z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim Fundacja Klucz. W kwietniu do tego tematu wrócił Dariusz Grodziński, radny Rady Miasta Kalisza z klubu Koalicji Obywatelskiej. Złożył on interpelację, w której poprosił o informację, ile udało się zebrać w czasie zbiórki i czy pieniądze zostały już wydane. A zapytał, ponieważ zbiórka zniknęła z portalu, na którym była prowadzona.
4: Ale jakież było moje zdziwienie, jeżeli dwa dni przed sesją sprawdzałem i nie było tej zbiórki aktywnej. W dzień sesji, tuż przed wystąpieniem, sprawdziłem na portalu, nie było tej zbiórki, była skasowana, wyłączona, nieaktywna jakkolwiek. I zaraz po moim wystąpieniu wieczorem i na drugi dzień sprawdziłem, ona się z powrotem pojawiła. Jest tam 60 parę osób, płaciło łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Cały czas pani Aneta biera na dziurę w dachu, której nie ma.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński. Założenie zbiórki na naprawę dachu w Domu Dziecka w Kaliszu wywołało burzę komentarzy twierdzących, że pieniądze na taką inwestycję powinny znaleźć się w budżecie miasta. Wtedy Kancelaria Prezydenta oraz Dyrekcja Placówki na briefingu tłumaczyli, że dach został uszkodzony w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych i wymaga naprawy, ale nie jest ona pilna, a wszystkie pieniądze na bieżącą działalność placówki są. I dodali, że intencja założycieli zbiórki została źle odczytana.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ramach obchodów na pierwszym piętrze ratusza można oglądać wystawę zdjęć i płyty jazzmena urodzonego w Kaliszu. Na ekspozycji jest też charakterystyczna czapka i sweter, w których występował na scenie, a także saksofon z autografem muzyka. Autor ekspozycji Jarek Wierzbicki w swoich pracach uchwycił nie tylko sylwetkę wybitnego muzyka, ale również emocje człowieka, który wydobywał z saksofonu dźwięki trafiające prosto do serc i duszy słuchaczy, informuje Urząd Miasta Kalisza. Ptaszynowi w hołdzie Wierzbicki, Jarek, fotografia, można oglądać do 11 czerwca. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego to upamiętnienie 90. rocznicy urodzin muzyka, który przyszedł na świat 27 marca 1936 roku w Kaliszu oraz 70. rocznicy profesjonalnego debiutu wybitnego jazzmena.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Duet na rano.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Dziś sięgamy po klasykę polskiego rocka.
2: Na to z okazji urodzin Artura Gadowskiego, gitarzysty i wokalisty, lidera zespołu Ira, i właśnie Ira dla nas zagra.
1: Mój dom, drugi album studyjny tej formacji, 91 rok.

0: To Alana Miles, za 6 minut będzie już 10. No i za chwilę o pewnym zakazie, który zbliża się wielkimi krokami.
1: No właśnie, no nie wiem, czy to jest dobry prezent na Dzień Dziecka, bo to będzie zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych.
0: Ten jest już bardzo blisko, będziemy o tym mówić w wiadomościach punktualnie o 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Słonecznie, ale synoptycy twierdzą, że dziś jeszcze może w regionie słabo przelotnie popadać. Te opady możliwe zwłaszcza wczesnym popołudniem. Na termometrach maksymalnie dziś 21 stopni, teraz około 19, więc jeszcze będzie minimalnie cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła 10. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskim oraz częściowo na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
6: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
5: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
7: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
8: dalej?
7: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
5: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
9: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
10: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
9: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
11: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
9: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
5: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To już 4 minuty mamy po 10.
2: Duet na rano.
3: A my będziemy z wami przez poniedziałek, który nie zawsze jest łatwy, ale da się go tam jakoś pokonać.
4: Dzisiaj jest wyjątkowo przyjemnie, tym bardziej, że z tego, co mówią synoptycy, dzisiaj jest pierwszy dzień meteorologicznego lata.
3: A, no astronomiczne, nie kalendarzowe, jeszcze poczekamy, troszkę, ale trochę. Pierwsze już wkroczyło, więc jest odrobina optymizmu.
4: Tak zapachniemy wakacjami, odrobinkę.
3: A przy okazji kawą.
4: Tak, jeżeli ktoś ma dużo szczęścia, to będzie miał tak fajnie, jak u nas do
3: czyli pełna. Kawę. Do pełna poprosimy.
8: Dobrze.
3: Może być?
8: Bardzo proszę.
3: Dobrze.
8: Bardzo proszę.
3: Dolali nam do pełna tej kawy, słuchajcie, ale tu się dzieje. Gramy.

0: skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Reklama.
10: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Kwadrans po 10:00, my zaglądamy do sieci i mamy dobre wiadomości dla fanów dobrego żartu. Otóż na Hel wraca słynna linia autobusowa.
2: 666, tak, kontrowersyjne połączenie autobusowe o tym właśnie numerze, który no, budzi zainteresowanie zwłaszcza za granicą, no bo połączenie tego numeru i jeszcze tej nazwy miejscowości jest dla wszystkich, którzy operują językiem angielskim, no dosyć zabawne.
1: A tak, no bo po angielsku hell bez jednego L w naszym języku to mniej więcej to, co piekło, tak.
2: Dokładnie, a 666 w Biblii jest określane jako liczbę bestii.
1: Okazuje się, że w 2023 roku z linii zrezygnował PKS gdyński, bo były protesty, ba, firma nawet miała wnioski, skargi i groźby od osób, dla których szatańska symbolika wynikająca z połączenia numeru i nazwy Hel była nie do przyjęcia.
2: A to było zupełnie przypadkowo, po prostu te autobusy miały się właśnie tak nazywać, od 660 bodajże 5 w
1: tak,
2: górę.
1: No.
2: No i tak akurat przypadło, że na Hel poszło 666.
1: Przypadki się w życiu zdarzają, prawda? No i nie można się z tym kłócić.
2: A jak jeszcze powiem, że na trasę pasażerowie wyruszali o 6 rano, to będzie za dużo zbieżności.
1: Niemniej jednak PKS już sobie odpuścił. Jedna z prywatnych firm uruchomi ten kurs. Są odważni, trzeba przyznać.
2: Oj,
1: będą
2: tak
1: próbować. 666 wraca na Hel. Nie mamy piosenki o piekle, co prawda, ale Golden Life będzie nas zabierać do nieba muzycznego.
2: Wszystko pasuje.
1: Gramy.

0: Za kilka minut wiadomości. Muzeum Historii Przemysłu ma dla Was wystawę poświęconą dzieciom, jak się okazuje.
1: Multimedialny projekt Art and Children. Już dzisiaj właśnie w Opatówku będzie można to wszystko zobaczyć.
0: A więcej na temat o 10.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.
9: Od radia.
10: Słowo.
11: Słowo.
10: W Radiu Centrum.
9: Poniedziałek, 12.30.
12: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
9: Słowo.
11: Słowo.
12: Hashtag warto posłuchać.
9: Od radia. Dla Ciebie.

0: 10:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od otwarcia nowej siedziby OSP Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie. Zaprosimy do Muzeum Historii Przemysłu na wystawę poświęconą dzieciom, a na koniec podsumujemy występ Kaliskich Kruków w Krakowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowoczesna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie została oficjalnie otwarta. Inwestycja, której koszt przekroczył 12 milionów złotych, jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy.
4: Dotychczasowa remiza nie spełniała współczesnych standardów i była zbyt ciasna dla nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Natomiast Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek było bez siedziby. Wtedy w głowie ówczesnego wójta Marka Zdunka zrodził się śmiały pomysł wyburzenia starej remizy i pobudowania w tym miejscu nowoczesnego budynku, który uszczęśliwi strażaków, ale też dyrektorkę GCK. Za pomysłem przyszły pieniądze 10 800 000 zł, które udało się gminie pozyskać z Polskiego Ładu. Gmina dołożyła 2 300 000 z własnego budżetu i w ciągu 3 lat w centrum Gołuchowa powstał obiekt, który dodaje blasku tej turystycznej miejscowości. W sobotę oddano go do użytku. W części przeznaczonej dla strażaków znalazły się przestronne garaże, zaplecze socjalne, sala szkoleniowa oraz nowoczesne centrum dowodzenia. Na otwarcie zjechali goście, w tym burmistrz zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Klasztor pod Zniewą, któremu towarzyszył wiceprezydent Słowackiej Straży Pożarnej. Były dyplomy, były medale, odznaczenia podziękowania, w tym wręczane gospodarzom przez gości ze Słowacji. Wstęga przecięta, ale oficjalne otwarcie części przeznaczonej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek zaplanowano na czerwiec. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na wyjątkową wystawę Sylwii Grochowskiej. Jej multimedialny projekt Art and Children to unikalny pomost pomiędzy sztuką wysoką a nowymi mediami.
5: Jak podkreślają przedstawiciele muzeum, jest to innowacyjny, międzynarodowy projekt z zakresu arteterapii, neurobiologii i psychologii twórczości, realizowany z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Statyczne portrety dzieci, których twarze ozdobiono motywami z dzieł mistrzów takich jak Vincent van Gogh, Frida Kahlo czy Salvador Dali, po skierowaniu na nie smartfona. Postaci na obrazach zaczynają do nas mówić i poruszać się, ciągając młodych widzów w interaktywną grę z kulturą wysoką. Z tego względu widzowie koniecznie muszą posiadać przy sobie smartfon z dostępem do internetu. Wystawa dostępna będzie w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku od 1 czerwca aż do połowy września. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: 10 medali Mistrzostw Polski Muay Thai U12, 14 i 16 przywieźli do domów z Krakowa zawodnicy Kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym. Dorobek ten pozwolił Kaliskim Krukom zająć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksander Kruk, na końcowy rezultat jego podopiecznych wpływ miały jego zdaniem wątpliwe decyzje sędziowskie.
6: Pewnie dosyć po tych zawodach jest spowodowany tym, że medale miało być troszkę więcej, ale ze względu na decyzje sędziowskie, którymi nie do końca jesteśmy zgodni, jak się wydarzyło. Jesteśmy na drugim miejscu, a nie na pierwszym. Mieliśmy taką fajną ekipę, 10-osobowych, my wszyscy przyjechali z medalami, ale jednak kilka medali nam uciekło. Jednak jestem zadowolony z tego występu, który potwierdza naszą taką pozycję w Polsce w sferze młodzieżowego Muay Thai.
2: Zawodnicy Kruk Gym zdobyli 3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale, a listę medalistów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Za kwadrans 11 Lionel Richie za nami, a my teraz zaglądamy do kina Centrum przy Łaziennej 6 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, gdzie dziś między innymi propozycje dla naszych najmłodszych, Dzień Dziecka.
1: No jasne, że tak. Najpierw były książki, a teraz już są ekranizacje, niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos, film produkcji polsko-portugalski.
0: Czyli odlotowi bohaterowie książek dla dzieci, którzy powracają do kin z nowymi przygodami. To dziś do zobaczenia te skarpetki w komplecie o 15.50.
1: Z kolei o 17.00 z wersją oczywiście dubbingową Drzewo Magii, świetny film francusko-amerykańsko-brytyjski ze świetną obsadą Andrew Garfield, Claire Foy, Rebecca Ferguson między innymi w tym filmie.
0: I to jest akurat propozycja dla całej rodziny, więc zaglądamy do kina 17.00, a finał może już niekoniecznie dla najmłodszych, a dla tych, którzy w kinie poszukują zupełnie innego klimatu. Drugie Życie, czyli poniedziałkowy klub filmowy.
1: Zdobywca Nagrody Publiczności na Festiwalu Filmowym w Wenecji o 19.00. Seans jak zwykle, jeżeli chodzi o poniedziałkowy klub filmowy.
0: Zaglądajcie na stronę Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i szukajcie propozycji wyłącznie dla siebie.

0: Tak, tak. My też lubimy rock and roll, więc takie numery dla was gramy o poranku, właściwie to już przed południem, za 5.11.
1: Pamiętajcie o tym, żeby sobie spełnić chociaż jedno marzenie, bo dzisiaj dzień dziecka, więc tak wypadało.
0: No, ja się czuję dzieckiem, ty się czujesz dzieckiem. Widzę, że pani Halina też się czuje dzieckiem. O, pan Andrzej też się czuje dzieckiem.
1: Mamy dobre towarzystwo, żeby świętować.
0: Tu za oknem też ktoś przechodzi. Poczekaj, spojrzę. Też się czują dziećmi, tak. Wszyscy jesteśmy dziećmi, więc mamy dziś okazję do świętowania, a pozdrawiamy przede wszystkim naszych najmłodszych słuchaczy.
1: Tak, tych, którzy jeszcze przed 18.
0: O właśnie. Po 11 będzie z wami Karolina Romke i na pewno was przez pierwszy dzień czerwca poprowadzi, a my dziękujemy.
1: Za wspólnie spędzony czas poniedziałkowy o poranku Tomek Michalak.
0: Marzanna Forysiak, cześć.
1: Pa, pa.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
2: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valve, Stres, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
2: Armatura24.pl.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
9: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
8: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
9: A co się marzy?
8: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
9: To gdzie ja to kupię?
8: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
2: Reklama. Gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Słonecznie w wielu momentach, ale także opady deszczu. Według synoptyków takie słabe, przelotne opady mogą się pojawić między 14 a 17. Nawet nie będzie to taki deszcz, który solidnie nas zmoczy, ale parasol warto mieć pod ręką. 21 stopni dziś maksymalnie, na termometrach napływa chłodniejsze powietrze z północy. Dziś do 20 km na godzinę może powiać na południu Wielkopolski.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
5: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zderzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem, są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskim. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielona na miejscu pomoc medyczna.
7: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
6: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda, mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
8: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
9: Dosłownie sekundę, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
6: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
10: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować się i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
11: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
10: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
6: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: To jeszcze raz dzień dobry, poniedziałek, 1 czerwca w kalendarzu. Zaczynamy kolejny miesiąc. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. No to co, rozkręcimy ten dzień i mam nadzieję, że wasz poniedziałek będzie naprawdę udany.

0: let me down.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai.

0: 20 czeka na ciebie.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Reklama.
5: Od radia. Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
7: Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla ciebie.

16 minut po godzinie 11, poniedziałek. Nie piętnujmy poniedziałku, że coś jest z nim nie tak. No, jak wam zawsze powtarzam, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Niech tak będzie, niech przed wami się otwierają wszystkie drzwi i niech wam wszystko dzisiaj sprzyja. W kwestiach świątecznych, no to już wiecie, że skoro 1 czerwca, to przede wszystkim Dzień Dziecka. Ale do tego przypomnę, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, Światowy Dzień Rodziców również i Światowy Dzień Mleka. Jakby ktoś miał ochotę coś zjeść, bułka też tutaj się gdzieś zawieruszyła. Święto Służby Ruchu Lotniczego, no ci to mają naprawdę pełne ręce pracy. Nie chciałabym się z nimi zamienić, mimo że u mnie trochę hebelków jest, ale tam ten pulpit wygląda znacznie bardziej, powiedzmy, że jest bardziej rozbudowany. O, tego słowa mi brakowało. No i na koniec jeszcze dorzucę, że dzisiaj mamy także dzień bez alkoholu. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co jeszcze przy poniedziałku i co na cały tydzień, to oczywiście będę wam na spokojnie dawać znać. Na razie lecimy dalej z muzyką. Mam dla was zestawienie dwóch panów, Borysewicz i Cookies. Niby jestem, niby nie.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich o nowościach w Kaliszu. Uruchomiono fontannę na Nowym Rynku, a jeszcze kolejne zmiany przed nami. Szczegóły już o godzinie 11.30.

0: To Lana Krawiec i Again. Zbliża się godzina 11.30. Czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na nowy rynek w Kaliszu, bo tam nowość, ale w znanym wydaniu. Będzie też o ostrowskim przedszkolu, w którym zamieszkają seniorzy. A na koniec powiemy o silnej grupie kibiców z regionu na meczu reprezentacji Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wreszcie po latach nie tylko odsłonięto, ale i uruchomiono fontannę na nowym rynku w Kaliszu. Jak przekonuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, to dopiero początek zmian.
3: Odsłoniliśmy m.in. fontannę, którą niektórzy mieszkańcy mogą widzieć po raz pierwszy, a to przecież bardzo ważne i takie historyczne miejsce w tej części miasta. Opracowujemy w tej chwili projekt na zagospodarowanie nowego rynku. Chcemy, aby docelowo było to miejsce funkcjonalne, służące mieszkańcom Kalisza, ale przede wszystkim, żeby było zieloną kontynuacją plant miejskich i naturalnym łącznikiem pomiędzy Śródmieściem, które już w tej chwili przechodzi głęboką rewitalizację, oraz również zmieniającym się osiedlem Piskorzewie.
2: A zmiany na osiedlu Piskorzewie trwają. Między ulicami Majkowską a Złotą powstaje nowy park handlowy, a na dawnych terenach KLA ma powstać nowoczesny budynek, w którym swoją siedzibę znajdzie m.in. Kaliska Filharmonia. Według oficjalnej informacji przekazanej przez prezydenta Kalisza, koszt budowy obiektu to niespełna 250 milionów złotych netto, a miasto rozważa różne opcje finansowania i dotowania tej inwestycji.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Ostrowianie od 3 lat słyszą o planach przebudowy budynku po dawnym przedszkolu Calineczka na mieszkania dla seniorów. Są projekty i pieniądze. Teraz miasto wybiera wykonawcę. Do przebudowy zgłosiło się 8 firm. Najniższa oferta opiewa na ponad 8 milionów złotych. Brakowało miliona, ale na ostatniej sesji rajcy miejscy zdecydowali o dołożeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Prace mają ruszyć w te wakacje.
4: Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty. One muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie. To, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana.
2: Powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z projektem w dawnym przedszkolu powstanie około 30 mieszkań o powierzchni 35 metrów kwadratowych. Obiekt ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Sporo kibiców z naszego regionu oglądało na żywo niedzielny mecz reprezentacji Polski z Ukrainą we Wrocławiu. Frekwencja była świetna, bo wyniosła prawie 38 tysięcy osób. Biało-czerwoni fani przeżyli srogie rozczarowanie tylko stylem gry, ale przede wszystkim wynikiem kadry trenera Jana Urbana, która przegrała 0-2.
5: Reprezentacja Polski w piłce nożnej dawno nie grała tak blisko, bo większość meczów odbywa się na PGE Narodowym w Warszawie. Nic więc dziwnego, że Robert Lewandowski i spółka przyciągnęli do Wrocławia wielu fanów z południowej Wielkopolski. Większość przyjechała zobaczyć na żywo kapitana polskiej kadry, bo nie wiadomo, czy to nie ostatnie występy Lewego z orzełkiem na piersi. Lewandowski, choć owacyjnie powitany przez publiczność, niczym szczególnym się nie wyróżnił. Podobnie jak Piotr Zieliński. Młody Oskar Pietuszewski zmarnował 100% okazję w pierwszej połowie i gdyby 18-latek wtedy trafił, różnie mógł potoczyć się mecz. Ukraińcy strzelili 2 bramki i kontrolowali spotkanie, pomimo tego, że Polacy mieli okazję do zdobycia kontaktowego gola. Najlepszą w 55. minucie zmarnował Karol Świderski. Nic dziwnego, że reprezentantów Polski po meczu żegnały gwizdy. Szkoda także, że selekcjoner Roberta Lewandowskiego zmienił w przerwie. Gdyby zrobił to w drugiej połowie, z pewnością Lewy dostałby owację na stojąco od polskiej publiczności za całokształt swojej niesamowitej kariery, która niestety powoli dobiega końca. Maciej Kmieci, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 12.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No to wracamy tradycyjnie do naszych milusińskich. Tym razem to przedszkolaki z przedszkola pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach. Trochę w tematach muzycznych.
2: To może mi powiecie, jaka jest najpiękniejsza piosenka na świecie, waszym zdaniem?
3: Och i ach, przywierzeli
4: do mnie, do góry.
5: Ja jeszcze znam taką piosenkę o kwiatach.
6: Wszystkie są fajne.
7: Ja też tak myślę, że wszystkie są fajne.
2: No. A gdzie najczęściej słuchacie muzyki?
8: Nie do radiu, wszędzie, na tablecie, wszędzie jestem.
9: Ja najczęściej słucham piosenek albo jak ktoś mówi w aucie.
10: A ja na telewizorze, jak są jakieś imprezy, to ja zawsze włączam.
11: Ja słucham piosenek najczęściej w radiu albo w telefonie.
12: A ja jeszcze słucham zawsze w aucie, gdy jest radio.
1: No i bardzo dobrze. Jak to dobrze, że dzieciaki są takie muzykalne i tak lubią słuchać, no to ze szczególnymi pozdrowieniami dla przedszkolaków z Nowych Skalmierzyc i wszystkich tych, którzy uwielbiają słuchać muzyki. Mam nadzieję, że właśnie tej na 106.4.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości. Na razie pogodowo całkiem nieźle, ale już obowiązują ostrzeżenia przed burzami. W jakich województwach? O tym o 12.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Bardzo przyjemna dzisiaj pogoda, ale pamiętajcie o tym, że możliwe będą przelotne opady deszczu. Ten deszcz cały czas potrzebny. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 21 stopni. Wiatr teraz z północnego zachodu wieje słabo, 11 km na godzinę. Na barometrach 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec. Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
6: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... No jest wprowadzony, bo jest.
7: Będzie mniej tych osób, które sobie, powiedzmy, gdzieś tam w lasku popijają.
8: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
6: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
5: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
9: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
5: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo, bo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
10: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
5: Już po śmierci Marilyn Monroe Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6 miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
2: Kursy walut.
3: Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 23 grosze, dolar amerykański to 3 zł 63 grosze, frank szwajcarski 4 zł 63 grosze i funt brytyjski to 4 zł i 89 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wracamy do muzyki 4 minuty po godzinie 12.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour.

0: Wiemy złoto i srebro.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
2: No i będzie się działo i zaczynamy od poniedziałku, początek tygodnia i od razu początek naszej całej konkursowej akcji. Musicie być czujni, bo żeby zdobyć nagrodę, o której powiem za kilka chwil, musicie spisać cały kod, a będziecie usłyszeli poszczególne cyfry i dziś jeszcze, i we wtorek, i w środę, i w czwartek, a później na finał trzeba będzie podać całość, żeby, uwaga, zdobyć nagrodę główną, a będzie to auto, odjazdowy SUV z pełnym bakiem na weekend MGS 9PHEV. Więc będzie można się zapakować, pojechać gdzieś w Chinę, dal, gdzie tylko macie ochotę. No dobrze, mam nadzieję, że macie pod ręką coś do pisania i pamiętacie o tym, żeby być czujnym, żebyście mogli usłyszeć i zapisywać wszystkie cyfry kodu.
3: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
2: 2.
0: Konkurs. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: 22 minuty po godzinie 12, czyli za kilka chwil, skoro poniedziałek, to program Słowo w Słowo. W tym tygodniu gościem jest Tadeusz Karżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza. Program Słowo w Słowo już o godzinie 12.30.

0: Do muzyki wrócimy za kilka chwil, tymczasem na zegarach już 12:30.
1: Słowo w Radiu Centrum.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa.
2: Panie przewodniczący, spotkaliśmy się, bo jest taki jeden gorący temat, który się powtarza od dawien dawna i chodzi tutaj nam o Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Może udałoby nam się jakoś tak poukładać wszystkie te informacje, które się pojawiały już od dłuższego czasu, żeby dowiedzieć się po prostu, na czym my stoimy, jeżeli chodzi o tę szkołę.
3: Ja też liczyłem na, że chociażby na czwartkowej sesji Rady Miasta uzyskamy jakieś ostateczne wyjaśnienia, na czym stoimy, bo na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób. Oddziały z obecnego 7 Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego nie mogą zostać przeniesione do 5 Liceum ze względu na brak zgody ze strony kuratora. Miasto Kalisz wysłało zażalenie na tą decyzję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydaje mi się, że raczej to zażalenie ze względu na termin nie zostanie rozpatrzone. Natomiast w mocy pozostaje uchwała o rozwiązaniu zespołu szkół numer 9. A więc zgodnie ze wszystkim 1 września w budynku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 22-24 powinna funkcjonować oddzielnie szkoła podstawowa numer 24 z oddzielnym dyrektorem i oddzielnie 7 Liceum Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddzielnym dyrektorem, administracją i tak dalej. Oczywiście absurd.
2: Żeby było jasne i uporządkowane, ta decyzja o rozwiązaniu zespołu szkół jest drugą decyzją Rady, bo wcześniej taka uchwała została cofnięta przez wojewodę wielkopolskie.
3: Została cofnięta, no nie ukrywam, że po części ze względu na mój udział w głosowaniu. Ja na co dzień jestem nauczycielem w zespole szkół numer 9. Nie ukrywam, że nie zwrócono mi absolutnie uwagi na to, że nie powinienem brać udziału w głosowaniu. Aczkolwiek sam proces podejmowania tej decyzji był dosyć specyficzny, bo przypomnę, że pierwsza uchwała wpłynęła 15 września rano. Ponoć była wnoszona na wniosek klubów sportowych i Rady Sportu, a ta organizacja i te czy kluby, chodzi mi tutaj o przedstawicieli klubów, spotkali się z wiceprezydentem 15 września, ale po południu. No jeszcze 16 września jakaś próba totalnego ataku na szkołę, na ludzi związanych ze szkołą. Naprawdę bardzo, bardzo nieciekawa atmosfera, która się z tym wiązała. No i koniec końcem. Uchylenie po raz pierwszy uchwały. No i podjęcie po raz drugi uchwały, która na razie przynajmniej część z tych uchwał nie wchodzi w życie. Bardzo, bardzo niedobrze przeprowadzony proces, jeżeli chodzi o te przekształcenia.
2: Bo jak ten proces powinien wyglądać? Bo skoro on był źle przeprowadzony, no to pewnie są jakieś ramy, w jakich on powinien się znajdować. No bo rozumiem, że nie było w ogóle kontaktu z wami, czy jak to wygląda?
3: To jest pierwszy jakby taki zarzut, to kwestia związana z tym, że pracownicy szkoły i uczniowie, no bo przede wszystkim, no nie ukrywajmy, chodzi najbardziej o uczniów, dowiedzieli się o tym wszystkim, o tej całej próbie przekształcenia, można powiedzieć, tuż przed podejmowaniem tej decyzji. Bardzo, bardzo źle to zostało przeprowadzone. Nie mówiąc o tym, że w chwili obecnej tak naprawdę wszystko zmierza do tego rozwiązania, które powinno być podjęte na samym początku. Rozumiem, że są pewne próby przekształcenia szkół, że musimy się dostosowywać do pewnych realiów, ale można to było zrobić w ten sposób. Wygaszamy spokojnie szkołę, ogłaszamy nabór w nowej szkole i powoli, ze spokojem dla dzieciaków, ze spokojem dla rodziców bierzemy i przechodzimy przez ten proces. Moim zdaniem też były jeszcze inne możliwości, ale to już są takie szczegóły świadka edukacyjnego, które niemniej, no nie ukrywam, że osoby odpowiedzialne za edukację powinny też znać.
2: Ta sytuacja pewnie odbija się i na właśnie uczniach, nauczycielach, na ich rodzicach, no bo to nie jest sytuacja łatwa.
3: We wrześniu nauczyciele, uczniowie, dyrekcja dowiadują się, że bez ich wiedzy od przyszłego roku ma zostać zrobiony totalny miszmasz. Uczniowie mają być przeniesieni, część nauczycieli ma zostać przeniesiona, nie zostali o tym wcześniej poinformowani. To bardzo źle wpływa na kondycję uczniów, źle wpływa też na kwestie związane z ich podejściem do nauki, źle też wpływa na środowisko pracownicze w szkole. I myślę, że takie samo zamieszanie to nie jest tylko i wyłącznie sprawa związana z zespołem szkół numer 9, ale to też jest na przykład sprawa związana z 5 liceum, bo podejrzewam, że tam też nauczyciele nie wiedzą do końca, na czym to wszystko stoi, ale to jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie.
2: Było podnoszonych wiele argumentów przeciwko przeniesieniu tej szkoły, jak na przykład kwestia czy stołówki, czy infrastruktury. No to są też ważne rzeczy, w szczególności dla sportowców.
3: To w momencie, kiedy decyzja została zaprezentowana, najmocniej chyba zaopiniowali negatywnie te decyzje właśnie uczniowie, którzy przybyli na Komisję Edukacji i którzy w bardzo rzeczowy, w bardzo rozsądny sposób tłumaczyli, dlaczego ta decyzja, jeżeli chodzi o uczniów, którzy już uczęszczają do tej szkoły, jest zła. Najgorsze w tym wszystkim było to, że kiedy się temu przysłuchiwałem, to ta młodzież miała tak kompletnie fajne argumenty, taką rację, a byli tak zbywani, że mnie jako dorosłemu, jako radnemu, no było po prostu wstyd za nas, którzy gdzieś w tym mieście mają coś do powiedzenia i im powinni słuchać też głosu mieszkańców, również tych małoletnich.
2: No to skoro już pan powiedział, że w tej sprawie jest panu trochę wstyd za was rządzących, to może zapytam, jak ogólnie ocenia pan kondycję i osiągi rządzących tym miastem?
3: Ale mówimy o tej kadencji czy poprzedniej, bo to jest dosyć istotne. Znaczy, o dobrze, to od razu może powiem tak. Jako nauczyciel, gdybym miał wystawiać oceny i wystawiałbym oceny dla naszego zespołu prezydenckiego, to powiedziałbym tak. Pan prezydent na dzień dzisiejszy mocna czwórka, aczkolwiek uważam, że poprzednia kadencja, chociażby pod względem związanym z inwestycjami, z tym, że się w mieście jednak troszeczkę więcej działo, ale może to też się zmieni, dlatego mocna czwórka. Pan prezydent podsadny, piątka, bo nie słyszałem absolutnie zastrzeżeń, jeżeli chodzi o pana wiceprezydenta, a jego działka, kwestie związane ze zdrowiem, z opieką społeczną, to są tak, mieszkalnictwo, to są naprawdę rzeczy trudne. A jeżeli chodzi o wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka...
2: Trudne, bo to też nauczyciel.
3: Też nauczyciel i odpowiedzialny za oświatę. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym całym zamieszaniu, więc może pozostawię tę ocenę w swoim dzienniczku.
2: A jeżeli chodzi o samych radnych i o radę jako taką?
3: Znaczy, rada, to co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o sprawy związane z radą, to to, że w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie bardzo fajnie się dogadywać i podejmować rozsądne decyzje do kalisza. Rzadko kto pamięta o tym, że my oczywiście na co dzień prezentujemy różne kluby i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicję Obywatelską, i Polskę 2050, i stronnictwo pana prezydenta, ale w większości wypadków tam, gdzie jest niezbędna sprawa związana z takim działaniem dla dobra miasta, podejmujemy decyzję jednogłośnie. Bo ja wiem, że najpopularniej jest pokazywać te punkty, w których my się dzielimy, ale 90% decyzji jest podejmowane przez nas jakby wspólnie, spójnie i to jest fajna sprawa. Myślę, że Rada działa, jeżeli chodzi o ogół radnych, bardzo, bardzo dobrze.
2: Przecież z tymi radnymi z innych klubów też działacie w komisjach i tam na pewno też ustalacie wiele, wiele rzeczy i wiele uchwał, które potem podejmujecie jako
3: Rada. Komisje to są w ogóle podstawowe tak naprawdę punkty, jeżeli chodzi o pracę Rady, bo to, co jest na sesji, to jest, no ja wiem, że trochę jest bardziej medialne, bardziej przykuwa uwagę, czasem są bardziej kwieciste wypowiedzi, natomiast taka rzetelna praca tak naprawdę głównie odbywa się na komisjach i tam rzeczywiście tej merytoryki jest dużo, dużo więcej. I czasami, gdyby ktoś się przysłuchał temu z zewnątrz, można zresztą odczytać, znaleźć protokoły, to widać, że my tam bardzo często ze sobą współpracujemy i gdzieś zmierzamy w odpowiednią, we wspólną stronę. Ale no też zdarzają się sytuacje takie, zwłaszcza na sesjach, gdzie no jest to jakaś okazja, że jeden gdzieś tam szpilkę wbije drugiemu. Natomiast to ma bardziej charakter zdecydowanie polityczny. Jeżeli chodzi o merytorykę w pracy dla miasta, wydaje mi się, że wszyscy radni rzeczywiście bardzo mocno chcą działać. Czy może wszyscy? Na pewno większość chce działać zdecydowanie dla dobra ogółu.
2: W końcu oni mają działać po to, żeby Kalisz się rozrastał i działał.
3: Tak? O, to od razu zaznaczę, że może jeden jedyny mankament, jeżeli chodzi o ostatnie działania, może nawet nie tyle rady, co ogólnie bym rozszerzył to na władze miasta. Bardzo ostatnio jakby zgodziliśmy się z tym, że kryzys demograficzny nas dotyka. Ja rozumiem, że jesteśmy do tego kryzysu, mamy się przygotować. Natomiast wydaje mi się, że trochę złożyliśmy broń, żeby starać się ten proces odkręcić. I to mi się nie podoba. To jest mankament chyba na razie największy jak do tej pory.
2: Miałby pan pomysł, co zrobić z tą demografią w Kaliszu?
3: No, dla mnie kierunki są tylko i wyłącznie dwa, czyli silny uniwersytet, ale ktoś powie, że to dlatego, że tam pracuję, ale prawda jest taka, że rzeczywiście silny uniwersytet plus dobre rozwiązania komunikacyjne. Te dwie rzeczy mogą według mnie zaważyć na demografii poprzez ściąganie ludzi oczywiście, żeby było jasne, bo tam czasami te kwestie demografii budzą jakieś tam uśmieszki na zasadzie, że no wiadomo, co zrobić z demografią. Szanowni Państwo, oczywiście chodzi o to, żeby ściągać ludzi do Kalisza i żeby ludzie tutaj też pozostawali.
2: W szczególności młodych ludzi.
3: Tak, no jak najbardziej, bo to jest właśnie ta sprawa związana z uniwersytetem, czy z atrakcyjnością, z kwestią dojazdu też do większych miast, bo przecież może być na zasadzie takiej, że ktoś mieszka w Kaliszu, a pracuje w innym. Dzisiejszy świat się zmienia, więc to też są różne możliwości.
2: To na sam koniec jeszcze, skoro już tak oceniamy, to jeszcze może zapytam o jeszcze jedną ocenę. Chodzi tutaj o ocenę parkowania pana przewodniczącego Lasieckiego. No to jest taki głośny temat ze strony Radia Centrum, tak. I parkowanie, nasza linia interwencyjna się urywała. No właśnie, co o tym sądzić, jaka ocena nauczyciela?
3: Panie redaktorze, powiem tak, ja pana przewodniczącego Lasieckiego znam 20 lat, znam prywatnie i byłoby mi bardzo niezręcznie go krytykować, także proszę mnie wyjątkowo zwolnić z tego obowiązku, żebym udzielił odpowiedzi na to pytanie. Ludzie popełniają błędy, jak z nich wybrnął, to już jest inna sprawa, także nie będę się wypowiadał na ten temat.
2: Dobrze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Tadeusz Skarżyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Słowo w Radiu Centrum.
0: Program zakończony. Jeżeli nie zdążyliście wysłuchać całości, bądź chcecie powtórzyć, znajdziecie go wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku.
4: Reklama. No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama.
1: Centrum. Radio Centrum.

0: 5 minut pozostało do godziny 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tak z okazji Dnia Dziecka temat związany z dziećmi właśnie okazuje się, jak podkreślają eksperci, że dzieci mają mało czasu na nudę, a tego też potrzebują. Szczegóły już o 13.
2: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama. We will

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj możliwe przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Tak będzie też w części tego miesiąca. Maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 21 stopni. Właściwie tyle to już na moim radiowym termometrze. Słońce też będzie i chmur także trochę. Do tego wiatr z północnego zachodu wiejące słabo, 13 km na godzinę, a na barometrach na razie stabilnie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
6: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
7: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. A córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
5: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
8: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
9: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
8: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. Jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
10: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
8: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
5: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach. Nasza tenisowa sensacja Roland Garros Maja Chwalińska. Polka dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
11: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
5: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu. Prawdopodobnie za godzinę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 13, dla niektórych pora lunchowa, więc życzę wam smacznego. No i mam nadzieję, że drzemka was nie będzie jakoś łapać. Chociaż są tacy, którzy w pracy mogą trochę podrzemać. Budzik sobie nastawcie, co byście nie przespali. Wyjścia do domu, no to chyba najważniejsze. No ale jeżeli potrzebujecie rozkręcania, to oczywiście za pomocą muzyki na 106.4 też będziemy was powoli rozkręcać.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Garnie

0: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama.
3: Teoria.
1: I praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Reklama.

A jeżeli trudno tak, jest seniorom z różnymi pracami i coś nie działa, coś kapie, coś trzeba przykręcić, może jakąś półkę, no to pamiętajcie, że cały czas trwa akcja Złota Rączka dla Seniora. Jest to usługa zupełnie bezpłatna i możecie się już zgłaszać pod numerem telefonu 669 227 724. Te zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki, w środy i w piątki w godzinach od 13 do godziny 17. Jeżeli poszukujecie pomocy w drobnych pracach, to bardzo proszę, taka Złota Rączka do Was przyjdzie i pomoże. A przypominam numer telefonu raz jeszcze: 669 227 724.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 13. Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich zachęcimy Was do odwiedzenia pewnej niezwykłej wystawy z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Szczegóły już o 13.30.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Uwaga! Okazja! Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 13.30, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zniknęła, ale wróciła. Na początek będzie o internetowej głośnej zbiórce na Dom Dziecka w Kaliszu. Zachęcimy do obejrzenia wystawy poświęconej Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, a na koniec podsumujemy start ostrowskich speedrowerzystów z Gnieznem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zniknęła, ale wróciła zbiórka na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu. Taką w październiku ubiegłego roku założyła związana z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim Fundacja Klucz. W kwietniu do tego tematu wrócił Dariusz Grodziński, radny Rady Miasta Kalisza z klubu Koalicji Obywatelskiej. Złożył on interpelację, w której poprosił o informację, ile udało się zebrać w czasie zbiórki i czy pieniądze zostały już wydane, a zapytał, ponieważ zbiórka zniknęła z portalu, na którym była prowadzona.
3: Ale jakież było moje zdziwienie, jeżeli dwa dni przed sesją sprawdzałem i nie było tej zbiórki aktywnej. W dzień sesji, tuż przed wystąpieniem, sprawdziłem na portalu, nie było tej zbiórki, była skasowana, wyłączona, nieaktywna jakkolwiek. I zaraz po moim wystąpieniu wieczorem i na drugi dzień sprawdziłem, ona się z powrotem pojawiła. Jest tam 60 parę osób, płaciło łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Cały czas pani Aneta biera na dziurę w dachu, której nie ma.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński. Założenie zbiórki na naprawę dachu w domu dziecka w Kaliszu wywołało burzę komentarzy twierdzących, że pieniądze na taką inwestycję powinny znaleźć się w budżecie miasta. Wtedy Kancelaria Prezydenta oraz Dyrekcja Placówki na briefingu tłumaczyła, że dach został uszkodzony w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych i wymaga naprawy, ale nie jest ona pilna, a wszystkie pieniądze na bieżącą działalność placówki są. I dodali, że intencja założycieli zbiórki została źle odczytana.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ramach obchodów na pierwszym piętrze ratusza można oglądać wystawę zdjęć i płyt jazzmena urodzonego w Kaliszu. Na ekspozycji jest także charakterystyczna czapka i sweter, w których występował na scenie, a także saksofon z autografem muzyka. Autor ekspozycji Jarek Wierzbicki w swoich pracach uchwycił nie tylko sylwetkę wybitnego muzyka, ale również emocje człowieka, który wydobywał z saksofonu dźwięki trafiające prosto do serc i duszy słuchaczy. Opisuje wystawę Urząd Miasta Kalisza. Ptaszynowi w hołdzie Wierzbicki Jarek. Fotografia można oglądać do 11 czerwca. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego to upamiętnienie 90. rocznicy urodzin muzyka, który przyszedł na świat 27 marca 1936 roku w Kaliszu oraz 70. rocznicy profesjonalnego debiutu wybitnego jazzmena. Remisem 78-78 zakończył się niedzielny mecz Sitodrug Omegi Ostrów z Asseco Orłem Gniezno w ramach CS Superligi. Ostrowianie z remisu nie cieszyli się, tym bardziej, że doszło do niego w dramatycznych i nieco kontrowersyjnych okolicznościach.
4: W tym sezonie w CS Superlidze w walce o medale liczy się każdy punkt. Broniąca tytułu mistrzowskiego drużyna z Ostrowa po porażce w Lesznie straciła punkt na własnym torze w pojedynku z Orłem Gniezno. Gospodarze musieli gonić wynik, ale kiedy po świetnych wyścigach 13 i 14 wyszli na prowadzenie 71-66, wydawało się, że dowiozą zwycięstwo do końca. W 15 wyścigu Orzeł wygrał 7-2 i wyrównał. W ostatnim biegu Omega prowadziła 6-4, ale na trzecim okrążeniu upadł prowadzący Bartosz Grabowski. Wydawało się, że po ataku Mikołaja Męca, który również się przewrócił, sędzia nie zareagował, a Gnieźnianin szybciej się pozbierał i dojechał do mety trzeci, ratujący remis dla Orła 78-78. Liderem Omegi w tym spotkaniu był Paweł Szkudlarek, który zgromadził 18 punktów i został wybrany zawodnikiem meczu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: life!
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
2: Startujemy z Giełdą Pracy. Przygotujcie coś do pisania za chwileczkę. Pierwsze ogłoszenia o pracę, na które znajdziecie już teraz także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Później będę czekać na Wasze rekomendacje tradycyjnie pod numerem 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Najpierwsze ogłoszenie. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ogłosił nabory na wolne stanowiska pracy. Inspektorka w Wydziale Rozwoju, młodszy strażnik, młodsza strażniczka Straży Miejskiej, inspektor, inspektorka w Wydziale Komunikacji Społecznej. Szczegóły dotyczące poszczególnych stanowisk dostępne są także w ogłoszeniach o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno. I ostatnie na dziś ogłoszenie. Firma działająca w branży chłodnictwa i klimatyzacji z siedzibą pod Ostrowem Wielkopolskim zatrudni pracowników. Doświadczenie mile widziane, ale niewymagane. Mogą być osoby do przeuczenia. Warunkiem koniecznym jest prawo jazdy kategorii B. CV należy wysyłać na adres e-mail biuro@chlodnistal.pl.
0: Ogłoszenia płatne.
1: No i teraz przypominam Wam jeszcze, że te ogłoszenia znajdziecie również na profilu Radia Centrum na Facebooku. Kolejna giełda pracy jutro o tej samej porze. Teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, dzwońcie. 88 400 106 4.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga, uwaga, dzięki wam wiemy, co w trasie się dzieje. I tak teraz się dzieje rzeczywiście, chociaż może odwrotnie. Nie dzieje się, bo stoi korek, jest spory ruch. Droga Krajowa 25 to wiadukt w Skalmierzycach, trasa Ostrów-Kalisz. Tutaj prace na górze tego wiaduktu, ruch odbywa się wahadłowo w obu kierunkach. No i można postać rzeczywiście kilkanaście minut, więc życzę wam cierpliwości. Oczywiście możecie dawać też znać, co w tej trasie słychać, nie tylko na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: A za tę informację dziękujemy słuchaczowi Radia Centrum Tomkowi.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.

0: płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026 przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Reklama.
7: Koniec giełdy pracy na dziś. Kolejne jutro o tej samej porze, a już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: 21 stopni, ponoć dzisiejsze maksimum w południowej Wielkopolsce. Zrobiło się nieco więcej słońca, ale synoptycy dają znać, że w godzinach popołudniowych w części naszego regionu może jeszcze odrobina popadać. Wiatr teraz północnego zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie po sobotniej tragedii. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
6: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
7: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
5: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
8: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
5: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy gra

0: Level Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na torze kolarskim. Meta w Nędzarzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza Krystian Kinastowski.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No to Moto Konkurs.
4: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
5: Słyszałeś?
6: MG S9 PHEV.
4: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.
7: Reklama.

0: Ważna informacja dotycząca naszego regionu, reportera Radia Centrum Łukasza Kosteckiego.
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: W Zacharzewie w ciągu drogi numer 36 między Krotoszynem a Ostrowem Wielkopolskim doszło do uszkodzenia ciągu gazowego, także tam trwają prace straży pożarnej, a także jest już pogotowie gazowe, tam cały czas trwają prace i są też utrudnienia w ruchu.
0: Przypomnijmy, miejscowość Zacharzew.
2: Droga krajowa numer 36.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum Diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.
1: No i będzie jechane i to przez cały weekend z pełnym bakiem i to fajnym SUV-em będziecie mogli ruszyć w podróż. A żeby wygrać auto na weekend MGS9PHV, to trzeba po prostu podać nam kod. My dzisiaj już podajemy wam jedną pierwszą cyfrę tego kodu. Mam nadzieję, że słyszeliście i za chwilę będzie ostatni raz na antenie Radia Centrum podawana dzisiaj. We wtorek, w środę i w czwartek również kilka razy usłyszycie ją na antenie Radia Centrum. No i finał 5 czerwca w piątek w godzinach południowych. Tutaj najważniejsze, żeby dodzwonić się jako pierwszy i podać kod po kolei, tak jak od poniedziałku do czwartku cyfry, że tak powiem, leciały. Czyli musicie się uzbroić w cierpliwość tutaj i uważnie słuchać Radia Centrum, żeby wiedzieć, jaki jest dokładnie cały kod i jak po kolei również. No i trzymam kciuki za finał. A teraz uwaga, uwaga.
2: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
1: 2.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.

0: Zbliża się godzina 14.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od przerwania gazociągu w Zacharzewie. Będzie o jeździe na podwójnym gazie zakończonej na drzewie oraz nastrojach kibiców po meczu reprezentacji Polski we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To informacja z ostatniej chwili. Uszkodzony gazociąg w Zacharzewie w powiecie ostrowskim. Do uszkodzenia miało dojść podczas prac remontowych prowadzonych na drodze krajowej nr 36 między Ostrowem Wielkopolskim a Krotoszynem.
3: O godzinie 13.33 doszło do nas zgłoszenie, że w miejscowości Zacharze została uszkodzona rura gazowa. Została uszkodzona podczas prac budowlanych na drodze krajowej DK36. Tam jest remont nawierzchni. Na miejscu zdarzenia znajduje się na chwilę obecną 5 zastępów Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego. Brak osób poszkodowanych. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Również na miejscu zdarzenia znajduje się policja i pogotowie gazowe.
2: Powiedział Radiu Centrum oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu występują spore utrudnienia w ruchu.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Pijany kierowca uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed 7 w miejscowości Krzyżówki w gminie Gizałki.
4: 28-letni mieszkaniec powiatu kalickiego, kierując samochodem marki Ford Transit, uderzył w drzewo. Policjanci poddali mężczyznę badaniu na urządzeniu pomiarowym, które wykazało 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Pleszewskiej Policji. Mężczyznę przewieziono do szpitala, a postępowanie w tej sprawie prowadzą miejscowi policjanci. Sporo kibiców z naszego regionu oglądało na żywo niedzielny mecz reprezentacji Polski z Ukrainą we Wrocławiu. Frekwencja była świetna, bo wyniosła prawie 38 tysięcy osób. Biało-czerwoni fani przeżyli nie tylko srogie rozczarowanie ze stylem gry, ale przede wszystkim wynikiem kadry trenera Jana Urbana, która przegrała 0-2.
5: Reprezentacja Polski w piłce nożnej dawno nie grała tak blisko, bo większość meczów odbywa się na PGE Narodowym w Warszawie. Nic więc dziwnego, że Robert Lewandowski i spółka przyciągnęli do Wrocławia wielu fanów z południowej Wielkopolski. Większość przyjechała zobaczyć na żywo kapitana polskiej kadry, bo nie wiadomo, czy to nie ostatnie występy Lewego z orzełkiem na piersi. Lewandowski, choć owacyjnie powitany przez publiczność, niczym szczególnym się nie wyróżnił. Podobnie jak Piotr Zieliński. Młody Oskar Pietuszewski zmarnował 100% okazję w pierwszej połowie i gdyby 18-latek wtedy trafił, różnie mógł potoczyć się mecz. Ukraińcy strzelili dwie bramki i kontrolowali spotkanie, pomimo tego, że Polacy mieli okazję do zdobycia kontaktowego gola. Najlepszą w 55 minucie zmarnował Karol Świderski. Nic dziwnego, że reprezentantów Polski po meczu żegnały gwizdy. Szkoda także, że selekcjoner Roberta Lewandowskiego zmienił w przerwie. Gdyby zrobił to w drugiej połowie, z pewnością Lewy dostałby owację na stojąco od polskiej publiczności za całokształt swojej niesamowitej kariery, która niestety powoli dobiega końca. Maciej Kmieci, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Każdy raz konkurs.
1: Tym razem mam dla Was zaproszenie podwójne do Kina Centrum w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6, a tam dzisiaj trzy razy coś fajnego dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. 15.50, niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos, drzewo magii. O 17.00 przecudny film familijny i drugie życie w ramach poniedziałkowego klubu filmowego. To dramat, ale taki trochę komediowy i tutaj naprawdę sporo się dzieje. Możecie dzwonić już teraz 88 400 106 i 4.

0: No to teraz pytanie, czy jest potrzebna ta umbrella, czyli parasol, czy tam gdzieś pada? Ze mną jest Rafał, dzień dobry, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Rafał, który jedzie bezpiecznie, ostrożnie autobusem i wie, co się w trasie dzieje. Jak tam słychać, co tam w trasie dużo się dzieje?
1: Na razie spokojnie, umiarkowany ruch, także...
0: Można jechać.
1: Oczywiście.
0: A pogodowo jak? Coś ci już tam padało, czy na razie spokój?
1: Na razie jest spokojnie, mam nadzieję, że tak wytrwa do końca dnia.
0: No dobrze, to skoro załatwiliśmy tematy związane z trasą i z pogodą, to teraz przechodzimy do meritum, czyli do kina centrum. Mam dla ciebie podwójną wejściówkę do kina na wybrany przez ciebie seans. Co ty na to?
1: Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo.
0: A czy Rafał już wie, kogo zabierze do kina?
1: No, oczywiście żona.
0: A małżonka jak ma na imię?
1: Agata.
0: Agata, pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem, czy ty wiesz, ale idziesz z Rafałem do kina. Jeszcze nie wiem na co, ale pewnie coś sobie fajnego wybierzecie.
1: Pewnie jakąś komedię może.
0: No dobrze. Coś przyjemnego na pewno będzie. Zrobicie sobie Dzień Dziecka albo nie tylko Dzień Dziecka. No dobrze, Rafała, to jeszcze antena twoja, możesz pozdrawiać.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą rodzinę, oczywiście żonę, no i oczywiście ekipę Radia Centrum.
0: Bardzo dziękujemy. Rafał, szerokości i udanego seansu. Pa!
1: Również wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich o zakazie używania smartfonów w szkołach podstawowych. Kiedy zostanie przyjęte i wcielone w życie? O tym w wiadomościach już o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: 21 stopni, do tego trochę słońca, ale teraz pojawiło się więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu w części naszego regionu. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo. Umiarkowanie teraz na barometrach mamy 1014 hektopaskali. Warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 15.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
5: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
4: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
6: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
4: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
7: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
4: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
8: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
4: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30%.

100% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro. Reklama.

0: 17 minut po godzinie 15, 1 czerwca w kalendarzu i poniedziałek. No i oprócz tych, którzy świętują najmocniej, czyli dzieciaki, oczywiście cała redakcja i Radio Centrum również przyłącza się do życzeń dla tych najmłodszych milusińskich. Pamiętajcie, że dziecko w sobie trzeba pielęgnować, ale oprócz Was również świętują ci, którzy mają dzisiaj imieniny. A 1 czerwca imieniny ma Jakub, Konrad, Kuba, Nikodem, Eunika, Felin, Felina, Firmus, proszę bardzo, Fortunat nawet dzisiaj też świętuje, Juwencja, Juwencjusz, Konrada, Pamela, Pamfil. Kogo my tutaj mamy jeszcze z takich bardzo fajnych imion polskich? Świętopełk. Jak ktoś zna Świętopełka, to proszę mu złożyć podwójnie te życzenia imieninowe. Jeszcze Tespezy świętuje. No właśnie, to wśród tego zacnego grona na pewno znajdzie się ktoś, kto słucha Radia Centrum, więc specjalnie dla Was również ode mnie upominek muzyczny. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.

0: 15.30 minęła. Wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na nowy rynek w Kaliszu, bo tam niby nowość, ale w znanym wydaniu. Będzie też o ostrowskim przedszkolu, w którym zamieszkają seniorzy, a na koniec podsumujemy występ ostrowskich lekkoatletów na Mistrzostwach Polski sztafet mieszanych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wreszcie po latach nie tylko odsłonięto, ale i uruchomiono fontannę na nowym rynku w Kaliszu. Jak przekonuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, to dopiero początek zmian.
3: Odsłoniliśmy m.in. fontannę, którą niektórzy mieszkańcy mogą widzieć po raz pierwszy, a to przecież bardzo ważne i takie historyczne miejsce w tej części miasta. Opracowujemy w tej chwili projekt na zagospodarowanie nowego rynku. Chcemy, aby docelowo było to miejsce funkcjonalne, służące mieszkańcom Kalisza, ale przede wszystkim żeby było zieloną kontynuacją plant miejskich i naturalnym łącznikiem pomiędzy Śródmieściem, które już w tej chwili przechodzi głęboką rewitalizację, oraz również zmieniającym się osiedlem Piskorzewie.
2: Powiedział Krystian Kinastowski. Zmiany na osiedlu Piskorzewie trwają. Między ulicami Majkowską a Złotą powstaje nowy park handlowy, a na dawnych terenach KLA ma powstać nowoczesny budynek Kaliskiej Filharmonii.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ostrowianie od 3 lat słyszą o planach przebudowy budynku po dawnym przedszkolu Calineczka na mieszkania dla seniorów. Są projekty i pieniądze. Teraz miasto wybiera wykonawcę. Do przebudowy zgłosiło się 8 firm. Najniższa oferta opiewa na ponad 8 milionów złotych. Brakowało miliona, ale na ostatniej sesji rajcy miejscy zdecydowali o dołożeniu pieniędzy z miejskiej kasy. Prace mają ruszyć w te wakacje.
4: Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty, one muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie. To, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana.
2: Powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z projektem w dawnym przedszkolu powstanie około 30 mieszkań o powierzchni 35 m2. Obiekt ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. 3 medale. Złoty, srebrny i brązowy to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w rozegranych w niedzielę w Piasecznie Mistrzostwach Polski sztafet mieszanych. To oczywiście duży sukces, aczkolwiek w przypadku jednej ze sztafet pozostał niedosyt.
5: Złoty medal wywalczyła sztafeta 4x100 metrów U16 chłopaków w składzie Hubert Wróbel, Adam Kałużny, Kacper Kryś i Jakub Nowak, która finiszowała na pierwszym miejscu z czasem 44 sekundy i 85 setnych. Srebrny medal zdobyła sztafeta 4x100 metrów U16 dziewcząt w składzie Jagoda Klar, Natalia Glińska, Zuzanna Otwiańska i Gabriela Biernacka. Lepsza od ostrowianego okazała się tylko sztafeta Wawelu Kraków. Warto dodać, że w tej samej konkurencji druga sztafeta stali w składzie Bianka Olejniczak, Aleksandra Kubiaczyk, Antonina Janiak i Zuzanna Szlachta zajęła 6. miejsce. Brązowy krążek wywalczyła za to sztafeta 4x100 metrów Mix U20 w składzie Eryk Krakowski, Maria Błaszczyk, Nikodem Zimniak i Zofia Losy. Faworytem do medalu była sztafeta 4x100 metrów Mix U23, ale niestety z uwagi na jedno złe przekazanie połeczki, stal w składzie Michał Jopek, Emilia Twardowska, Dawid Grzonka i Oliwia Kalińska zajęła 4. miejsce. 6. była sztafeta 4x400 metrów Mix U20 w składzie Karol Pałatyński, Maria Błaszczyk, Tymoteusz Nowak i Zofia Losy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem ruszamy w trasę. W tej trasie, jak dajecie znać, jest gęsto, jest ruch nieco większy, więc szybkie przypomnienie o tym, co najważniejsze. Najwięcej dzieje się na drodze krajowej 12, Kalisz Opatówek, na Rogatkach, w Zdunach. Tutaj wszędzie są zwężenia i tymczasowa organizacja ruchu. Cały czas tam musicie zwolnić. Kalisz na Sulisławickiej, remont tutaj także się dzieje. Jeszcze prace drogowe na skręcie Majkowska w Długosza. No i oczywiście oczywiście jeszcze dorzućmy Ostrów Wielkopolski, gdzie trwa przebudowa ulicy Klasztornej oraz Leduchowskiego. No i droga krajowa 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkocina. Tutaj ograniczenie prędkości i wahadło, więc tu także będziecie musieli nieco postać w korku.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Zbliżają się wakacje. Co z kwestią benzyny? Pakiet CPN będzie przedłużony co 2 tygodnie, ale nie od razu na całe wakacje. Taką decyzję Ministerstwo Energii tłumaczy zmienną sytuacją geopolityczną i koniecznością pilnowania wydatków budżetu państwa.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty pozostało do godziny 16. Summer in the City i Joe Cocker.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

takich przyjemnych tematów, to ja przypominam Wam, że La Strada tuż, tuż, bo już mamy czerwiec, więc La Stradowy tydzień się rozpoczyna całkiem niedługo, bo już za tydzień będą imprezy towarzyszące i ten weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, tych imprez właściwych, największych, tych teatrów ulicznych, na które tak bardzo czekacie, już po raz 33 w Kaliszu. A zaczynając od poniedziałku właśnie, to o godzinie 18:00 wstęp do La Strady, bardzo muzyczny, na placu ratuszowym Główny Rynek 20. Tutaj będzie się działo. Będą przeróżne występy, na które już teraz Wam serdecznie zapraszamy. A co do samej La Strady, imprez towarzyszących, znajdziecie oczywiście cały program na RCFM i na cks.kalisz.pl. A w kwestii weekendowej to piątek. Tutaj mamy 12 czerwca o godzinie 18:00 startujemy. W sobotę o 16:00 i w niedzielę o 15:30. Oczywiście te imprezy, które startują jako pierwsze, to te weekendowo również w parku, zwłaszcza w sobotę i w niedzielę, więc tutaj będzie można troszeczkę na połączeniu z przyrodą trochę sobie odpocząć na kocyku. Przy okazji dla tych najmłodszych przeróżne spektakle będą, także te ziejące ogniem z różnymi efektami i sporo koncertów, więc zerknijcie koniecznie na program i koniecznie zapiszcie sobie już teraz tę imprezę w Waszym czerwcowym kalendarzu.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nowe zalecenia dotyczące korzystania z telefonów przy dzieciach i o strefach wolnych od urządzeń z ekranami. To zalecenia w Szwecji, ale myślę, że z niektórych warto brać przykład. Szczegóły w wiadomościach o 16.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
9: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
10: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
11: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.
12: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy, droga powiatowa między Dobrzycą a Fabianowem, to powiat Plaszewski, całkowicie zablokowana. Doszło tam do zderzenia motocyklu i roweru. Przypominam, to droga powiatowa między Dobrzycą a Fabianowem, powiat Plaszewski. Tutaj droga całkowicie zablokowana. Doszło do zderzenia motocykla z rowerem. Mniej więcej na wysokości, na ulicy Plaszewskiej, na wysokości marketu budowlanego. Tutaj sporo utrudnień.
12: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie dzisiaj trochę w kratkę, bo dużo słońca, potem trochę chmur i jakieś niewielkie przelotne opady deszczu, tak naprawdę niewiele w naszym regionie, do tego wiatr z północnego zachodu słaby, teraz 13 km na godzinę, na barometrach obecnie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
6: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
5: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
7: Nie wiemy, co dalej.
5: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
5: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi, czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
2: Kursy walut.
3: To na to urlopy, jak wybieracie się gdzieś za granicę, przyda się waluta. No dobrze, to sprawdźmy. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 23 grosze, dolar amerykański 3 zł 65 groszy, frank szwajcarski to 4 zł 63 grosze i funt brytyjski 4 zł i 89 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jeszcze szybkie przypomnienie o utrudnieniach. Trasa powiatowa Dobrzyca-Fabianów. Bliżej Dobrzycy ulica Plaszewska na wysokości Marketu Budowlanego doszło do zderzenia motocykla z rowerem. Tam jeszcze jest spore utrudnienie. Jest trasa zablokowana.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 5 minut po godzinie 16:00.

Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Uwaga! Okazja! Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.

0: Tak sobie przeglądam w godzinach popołudniowych wszelkiego rodzaju informacje i bardzo proszę, trafiłam na coś ciekawego. Najpierw było oburzenie społeczne, później była polityczna walka, a teraz projekt ustawy. Walia może właśnie ustanowić precedens na skalę światową. Nowe prawo procedowane w walijskim parlamencie miało być dyskwalifikować polityków i kandydatów wyborczych, którzy, uwaga, zostaną przyłapani na celowym okłamywaniu wyborców. No proszę, niezależny organ miałby ocenić, podoba mi się od razu słowo niezależnym, no ale niech będzie, że niezależny organ miałby oceniać, czy dana wypowiedź była świadomym wprowadzeniem ludzi w błąd, a konsekwencje mogłyby obejmować wszystko, od obowiązkowego sprostowania aż po utratę miejsca w parlamencie. Walia byłaby tym samym pierwszym krajem na świecie z takim właśnie przepisem. Pierwsza wersja projektu ustawy została już przyjęta, dla jednych to przełomowy krok w stronę uczciwej polityki, dla innych potencjalnie niebezpieczne narzędzie do walki z przeciwnikami, z opozycją właśnie. No właśnie, bo jak dbać o sprawiedliwość, to u każdego porówno.
1: Reklama.
2: Z okazji Święta Miasta Kalisza 4 czerwca na Torze Kolarskim w Kaliszu zawody o Wielką Nagrodę Kalisza oraz Mistrzostwa Kalisza na rowerkach biegowych, a także Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w kolarstwie torowym. ktk.kalisz@wp.pl 6 czerwca dla rowerzystów od lat 15 ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Start na Torze Kolarskim, meta w Nędzerzewie. Zgłoszenia time-sport.pl. Zaprasza Kaliskie Towarzystwo Kolarskie. Zaprasza prezydent miasta Kalisza, Krystian Kinastowski.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama. You got it!

0: 16.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, po co małym miejscowościom strategia rozwoju. Podpowiemy, jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu. A na koniec będzie o honorowym zwycięstwie KKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nieobowiązkowe, ale ułatwiają zdobywanie środków na ważne dla małych społeczności inwestycje. W Wielkopolsce coraz więcej miejscowości opracowuje strategię rozwoju małych ojczyzn. W ich powstaniu pomagają m.in. doradcy finansowani przez samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W całym regionie jest ich 14, a kilkoro w południowej Wielkopolsce.
3: Strategie rozwoju miejscowości powstają z udziałem mieszkańców i podczas tego typu spotkań trwa taka dyskusja, burza mózgów na temat tego, co chcemy w swojej miejscowości zmienić. Na tej podstawie powstaje strategia, w której mieszkańcy zapisują plany rozwoju miejscowości na lata i myślę, że to jest bardzo cenny dokument, bo wskazuje kierunki rozwoju miejscowości wypracowane przez tych, którzy tą miejscowość tworzą, przez samych mieszkańców. Nie jest obowiązkowy, aczkolwiek przy rozstrzyganiu konkursów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi zwracamy na to uwagę.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. A w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś sołectwa mogą otrzymać nawet 100 tysięcy złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. W Wielkopolsce powstało w ostatnich miesiącach kilkaset strategii rozwoju miejscowości.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Za nami wielka gala podsumowująca 20-lecie istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu. Należy do niego blisko 400 osób. Seniorzy mogą brać udział w wykładach, warsztatach i zajęciach sportowych.
4: Mamy bardzo szeroką ofertę zajęć. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które się wahają, bo tak naprawdę jest to dla osób, które siedzą na kanapie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wszyscy wiemy, żeby dobrze później funkcjonować, trzeba ćwiczyć nie tylko ciało, ale także umysł. Można tutaj znaleźć nie tylko zajęcia fizyczne, czy też intelektualne, ale można znaleźć ludzi. Można znaleźć przyjaciół, można znaleźć osoby, z którymi fajnie się spędza czas.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Wesołowska, wiceprezeska UTW. Każdy, kto chce się zapisać na zajęcia, może to zrobić zarówno przez internet i media społecznościowe, jak i osobiście. Siedziba UTW Kalisja mieści się przy ulicy Targowej 24. Honorowe zwycięstwo piłkarzy KKS-u Kalisz na zakończenie sezonu w miniony weekend na stadionie Przyłódzkiej. Kaliszanie pokonali Unię Skierniewice 2-1. Dla obu zespołów był to ostatni występ w drugiej lidze, z tą różnicą, że rywale już wcześniej zapewnili sobie awans do grona pierwszoligowców, a KKS bez względu na wynik tego pojedynku spadł z rozgrywek centralnych do trzeciej ligi. Gospodarze objęli prowadzenie już w trzeciej minucie po golu Jakuba Jelenia. Prowadzenie podwyższył w 30 minucie, gdy celnym strzałem popisał się Toki Hirosawa. Rywale gola kontaktowego zdobyli tuż przed przerwą, a jego autorem był Bartosz Bida. W drugiej połowie bramki już nie padły.
5: Przede wszystkim nie zrealizowaliśmy celu, jakim było w tym ostatnim czasie gra o utrzymanie. Na pewno z tego tytułu ubolewamy, jednak dzisiaj tak bardzo podeszliśmy ambicjonalnie, dzisiaj tak bardzo chcieliśmy zostawić to dobre wrażenie i to akurat myślę, że nam wyszło, bo zagraliśmy dobre zawody przeciwko tak dobrej drużynie, takie bardzo ciekawe widowisko, taka otwarta gra.
2: Podsumował mecz Radiu Centrum trener KKS-u Artur Derbin. Ostatecznie KKS Kalisz w 34 ligowych spotkaniach uzbierał 34 punkty, zajął 16 miejsce i w jubileuszowym roku stulecia klubu pożegnał się z drugą ligą. Trener Derbin, który objął drużynę KKS-u w kwietniu, nie wykluczył pozostania w Kaliszu. Wszystko jednak będzie zależało od nieuniknionych zmian w zarządzie, decyzji poszczególnych piłkarzy, a przede wszystkim przyszłości klubu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje. informacje dla kierowców.
0: Zaczynamy od największych utrudnień. Doszło do wypadku, do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla i roweru. To na drodze powiatowej między Dobrzycem a Fabianowem. Bliżej Dobrzycy właśnie to ulica Plaszowska na wysokości mniej więcej marketu budowlanego. Tam cały czas trasa jest mocno obłożona, zablokowana, więc jeżeli nie musicie tędy jechać, to warto objechać. Wracamy do Kalisza. Tutaj również w wielu miejscach na czerwono, jak dajecie znać. Dzieje się bardzo dużo na ulicy Podmiejskiej, już za rondem w kierunku Mokorczaka i dalej. Tutaj już spore korki Wojska Polskiego, Poznańska, tutaj od Harcerskiej już też sporo się dzieje. Podobna sytuacja na skrzyżowaniu z Majkowską i ze Stawiszyńską tradycyjnie o tej porze. Na Częstochowskiej sytuacja wygląda całkiem nieźle. Na Łódzkiej miejscami, gdzie niegdzie utrudnienia, najwięcej dzieje się w Zdunach. Tutaj pamiętajcie, że spore zwężenie, droga krajowa 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tu rzeczywiście musicie postać, chyba że skręcić sobie z Opatówka na objazd, więc tędy pojedziecie już swobodniej. To tyle w temacie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: S7, czyli między Kaszubami, Trójmastem, południem Polski. Tutaj kierowcy wpadali w korek w niewielkim Żukowie. Teraz jedna z najważniejszych inwestycji drogowych na Pomorzu osiągnęła już pełną funkcjonalność. Tuż przed wakacjami kierowcy otrzymali brakujący fragment trasy, który domyka nowy układ komunikacyjny wokół trójmiejskiej aglomeracji, więc na wakacje tędy można już spokojnie jechać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO. 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach coś na sportowo o spotkaniu Roland Garrosa i wygranej. Pierwsze kontakty na sprzęt wojskowy, kontrakty podpisane. O tym powiemy także już za chwilę. No i większy nacisk na sztuczną inteligencję w Uniwersytecie Jagiellońskim. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 17. Ta zbliża się wielkimi krokami, więc na mnie już czas i pora. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Życzę udanego popołudnia i oczywiście wieczoru. Słyszymy się o paranku. A Radio Westera za chwilę przejmuje Mariusz Bazara. Karolina Romka, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Cześć, pa.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: No to Moto Konkurs.
6: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum niezawodne i wygodne.
7: Słyszałeś?
8: MG S9 PHEV.
6: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Teraz na termometrach 20, na niektórych 21 stopni. To jest dzisiejszy maks. Więcej już raczej nie będzie. W prognozach jeszcze przelotne opady deszczu, ale cały czas mamy nadzieję, że jakoś nas jednak mimo wszystko ominą.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 17.
2: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
4: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
6: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
4: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
7: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
4: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzisiaj Dzień Dziecka. Jasne, że oglądałem pszczółkę Maję. Mała, rezolutna Maja po latach dzisiaj sprawiła nam wielką, wielką radość. i jest już w ćwierćfinale French Open. Brawo, Maja, 4 minuty po godzinie 17. Mariusz Bazela, witam i zapraszam na nasze poniedziałkowe spotkanie.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
5: Top 30 i gra muzyka.
6: Każdy, komu gra jeszcze rock'n'roll w sercu, może zagłosować również między innymi na tę piosenkę na Top 30 na RCFM. Szukajcie zakładki, głosujcie na 10 utworów. Wśród nich właśnie jest In The Stars, nowa zapowiedź najnowszej płyty grupy The Rolling Stones.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Przebój za przebojem w Radiu Centrum to była formacja Outcast. Na zegarze już 17:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zniknęła, ale wróciła. Na początek będzie o internetowej głośnej zbiórce na Dom Dziecka w Kaliszu. Zachęcimy do obejrzenia wystawy poświęconej Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, a na koniec podsumujemy start ostrowskich speedrowerzystów z Gnieznem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zniknęła, ale wróciła zbiórka na naprawę dachu w Domu Dziecka w Kaliszu. Taką w październiku ubiegłego roku założyła związana z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim Fundacja Klucz. W kwietniu do tego tematu wrócił Dariusz Grodziński, radny Rady Miasta Kalisza z klubu Koalicji Obywatelskiej. Złożył on interpelację, w której poprosił o informację, ile udało się zebrać w czasie zbiórki i czy pieniądze zostały już wydane. A zapytał, ponieważ zbiórka zniknęła z portalu, na którym była prowadzona.
3: Ale jakież było moje zdziwienie, jeżeli dwa dni przed sesją sprawdzałem i nie było tej zbiórki aktywnej. W dzień sesji, tuż przed wystąpieniem, sprawdziłem na portalu, nie było tej zbiórki, była skasowana, wyłączona, nieaktywna jakkolwiek. I zaraz po moim wystąpieniu wieczorem i na drugi dzień sprawdziłem, ona się z powrotem pojawiła. Jest tam 60 parę osób, wpłaciło łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Cały czas pani Aneta biera na dziurę w dachu, której nie ma.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński. Założenie zbiórki na naprawę dachu w Domu Dziecka w Kaliszu wywołało burzę komentarzy twierdzących, że pieniądze na taką inwestycję powinny znaleźć się w budżecie miasta. Wtedy Kancelaria Prezydenta oraz Dyrekcja Placówki na briefingu tłumaczyła, że dach został uszkodzony w czasie instalacji paneli fotowoltaicznych i wymaga naprawy, ale nie jest ona pilna, a wszystkie pieniądze na bieżącą działalność placówki są. I dodali, że intencja założycieli zbiórki została źle odczytana.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W ramach obchodów na pierwszym piętrze ratusza można oglądać wystawę zdjęć i płyt jazzmena urodzonego w Kaliszu. Na ekspozycji jest także charakterystyczna czapka i sweter, w których występował na scenie, a także saksofon z autografem muzyka. Autor ekspozycji Jarek Wierzbicki w swoich pracach uchwycił nie tylko sylwetkę wybitnego muzyka, ale również emocje człowieka, który wydobywał z saksofonu dźwięki trafiające prosto do serc i duszy słuchaczy. Opisuje wystawę Urząd Miasta Kalisza. Ptaszynowi w hołdzie Wierzbicki Jarek fotografia można oglądać do 11 czerwca. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego to upamiętnienie 90. rocznicy urodzin muzyka, który przyszedł na świat 27 marca 1936 roku w Kaliszu oraz 70. rocznicy profesjonalnego debiutu wybitnego jazzmena. Remisem 78-78 zakończył się niedzielny mecz Sitodrug Omegi Ostrów z Asseco Orłem Gniezno w ramach CS Superligi. Ostrowianie z remisu nie cieszyli się, tym bardziej, że doszło do niego w dramatycznych i nieco kontrowersyjnych okolicznościach.
4: W tym sezonie w CS Superlidze w walce o medale liczy się każdy punkt. Broniąca tytułu mistrzowskiego drużyna z Ostrowa po porażce w Lesznie straciła punkt na własnym torze w pojedynku z Orłem Gniezno. Gospodarze musieli gonić wynik, ale kiedy po świetnych wyścigach 13 i 14 wyszli na prowadzenie 71-66, wydawało się, że dowiozą zwycięstwo do końca. W 15 wyścigu Orzeł wygrał 7-2 i wyrównał. W ostatnim biegu Omega prowadziła 6-4, ale na trzecim okrążeniu upadł prowadzący Bartosz Grabowski. Wydawało się, że po ataku Mikołaja Męca, który również się przewrócił, sędzia nie zareagował, a Gnieźnianin szybciej się pozbierał i dojechał do mety trzeci, ratujący remis dla Orła 78-78. Liderem Omegi w tym spotkaniu był Paweł Szkudlarek, który zgromadził 18 punktów i został wybrany zawodnikiem meczu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: 17:34 na zegarze, poniedziałkowe popołudnie, jak zwykle o tej porze tego dnia ruch wiedzie się raczej spokojnie, chociaż są miejsca przy marketach, no i dojazdówki do głównych arterii miast, gdzie po prostu trzeba nieco dłużej postać, ale nie są to postoje przesadnie długie, które powodowałyby przesadną irytację. Warto zwrócić uwagę również na kilka utrudnień. W Kaliszu to prace drogowe na skręcie z Majkowskiej w Długosza, Kordeckiego. Tam również możecie napotkać na wykop. No i przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, budowa drogi dla pieszych i rowerów i tam czasowa zmiana organizacji ruchu. Oczywiście droga krajowa numer 12 Kalisz-Opatówek, tam ciągle trwają prace i związane z tym utrudnienia to jeszcze zajrzyjmy na chwilkę do Ostrowa Wielkopolskiego. Przebudowa Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Zwężenie i ograniczenie prędkości. No i przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tam miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Dzisiaj, a właściwie nie dzisiaj, ale z początkiem czerwca, od 3 dokładnie, a więc od środy, wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów drogowych. Z perspektywy kierowców najważniejsze są zmiany w sposobie kasowania punktów karnych. Tego dnia wchodzi też obowiązek korzystania z kasków przez osoby poniżej 16 roku życia, które korzystają z rowerów, hulajnóg elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego. Zmienia się też taryfikator punktów karnych, mając nieco wolnego czasu. Warto poświęcić go na to, żeby sobie to przyswoić, poczytać. Te informacje znajdziecie w prasie, a także na stronach internetowych.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl. Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: duecie zawsze raźnie i było nie było Miles Smith i Niall Horan Drive Safe.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na jutro.
0: Jutro nieco cieplej niż dzisiaj, maksymalnie do 24 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu trochę więcej chmur, no i gdzieniegdzie mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu, ale stuprocentowej pewności nie ma, jednak w prognozach opady takie delikatne występują. Wiatr będzie początkowo słaby, zmienny, później słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
0: Właśnie minęła 18.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu, w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
5: Sklepikarze w gotowości, bo ze sprzedaży alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
6: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
5: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
5: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
7: Nie ma ujawnionych wyników.
5: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
5: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
4: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
9: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
10: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
11: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
4: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
12: Sport, sport, sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6 i 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami o najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
13: 10 minut dynamicznej gry, akcja za akcję i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
14: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
13: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic, tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
15: Liczymy, że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
13: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
12: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Blisko 55% głosujących opowiedziało się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Ren-Rura.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już 6 minut po godzinie 18. A propos pogody, chociaż nie wywołujmy wilka z lasu, Ladybug.

0: AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Reklama.

0: Co prawda maj już minął, ale lato jeszcze przed nami, no i wszystko co najlepsze również przed nami.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.

Wiadomości lokalne dziś po raz ostatni o 18.30, a więc za 5 minut przedstawi Agnieszka Walczak. Do tego czasu fajna piosenka. Naprawdę fajna. To Sam Fender i Olivia Dean, Rain In Me. A właściwie Rain Me In. Także w propozycjach do listy przebojów Top 30. Głosujcie.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaczniemy od otwarcia nowej siedziby OSP Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie. Zaprosimy do Muzeum Historii Przemysłu na wystawę poświęconą dzieciom, a na koniec podsumujemy występ Kaliskich Kruków w Krakowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Nowoczesna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie została oficjalnie otwarta. Inwestycja, której koszt przekroczył 12 milionów złotych, jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy.
2: Dotychczasowa remiza nie spełniała współczesnych standardów i była zbyt ciasna dla nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Natomiast Gołchowskie Centrum Kultury Zamek było bez siedziby. Wtedy w głowie ówczesnego wójta Marka Zdunka zrodził się śmiały pomysł wyburzenia starej remizy i pobudowania w tym miejscu nowoczesnego budynku, który uszczęśliwi strażaków, ale też dyrektorkę GCK. Za pomysłem przyszły pieniądze 10 800 000 zł, które udało się gminie pozyskać z Polskiego Ładu. Gmina dołożyła 2 300 000 z własnego budżetu i w ciągu 3 lat w centrum Gołchowa powstał obiekt, który dodaje blasku tej turystycznej miejscowości. W sobotę oddano go do użytku. W części przeznaczonej dla strażaków znalazły się przestronne garaże, zaplecze socjalne, sala szkoleniowa oraz nowoczesne centrum dowodzenia. Na otwarcie zjechali goście, w tym burmistrz zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Klasztor pod Zniewą, któremu towarzyszył wiceprezydent Słowackiej Straży Pożarnej. Były dyplomy, były medale, odznaczenia, podziękowania, w tym wręczane gospodarzom przez gości ze Słowacji. Wstęga przecięta, ale oficjalne otwarcie części przeznaczonej dla Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek zaplanowano na czerwiec. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Warto się wybrać.
1: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na wyjątkową wystawę Sylwii Grochowskiej. Jej multimedialny projekt Art and Children to unikalny pomost pomiędzy sztuką wysoką a nowymi mediami.
3: Jak podkreślają przedstawiciele muzeum, jest to innowacyjny, międzynarodowy projekt z zakresu arteterapii, neurobiologii i psychologii twórczości, realizowany z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Statyczne portrety dzieci, których twarze ozdobiono motywami z dzieł mistrzów takich jak Vincent van Gogh, Frida Kahlo czy Salvador Dali, po skierowaniu na nie smartfona. Postaci na obrazach zaczynają do nas mówić i poruszać się, ciągając młodych widzów w interaktywną grę z kulturą wysoką. Z tego względu widzowie koniecznie muszą posiadać przy sobie smartfon z dostępem do internetu. Wystawa dostępna będzie w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku od 1 czerwca aż do połowy września. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: 10 medali Mistrzostw Polski Muay Thai U12, 14 i 16 przywieźli do domów z Krakowa zawodnicy Kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym. Dorobek ten pozwolił Kaliskim Krukom zająć 2. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksander Kruk, na końcowy rezultat jego podopiecznych wpływ miały jego zdaniem wątpliwe decyzje sędziowskie.
4: Pewien niedosyt po tych zawodach jest połowany tym, że medale miało być troszkę więcej, ale ze względu na decyzje sędziowskie, którymi nie do końca jesteśmy zgodni, jak się wydarzyło. Jesteśmy na 2. miejscu, a nie na 1. Mieliśmy taką fajną ekipę, 10-osobowych, my wszyscy przyjechali z medalami, ale jednak kilka medali nam uciekło. Jednak jestem zadowolony z tego występu, który potwierdza naszą taką pozycję w Polsce w sferze młodzieżowego Muay Thai.
1: Zawodnicy Kruk Gym zdobyli 3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale, a listę medalistów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Come here, baby.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

13 minut pozostało do godziny 19. Niebezpieczne drogi w regionie. Od Olanowska w Ostrowie Wielkopolskim tam doszło do zdarzenia motocykla z samochodem osobowym. Służby działają na miejscu, tam na podkacie utrudnienia, więc uwaga wszyscy kierujący w Ostrowie Wielkopolskim. Także w powiecie kaliskim doszło do dość poważnego zdarzenia, wypadku. Droga wojewódzka numer 449 między Brzezinami a Błaszkami. Tam doszło do wypadku busa przewożącego dzieci. Dwie dorosłe osoby nieco ucierpiały, natomiast sześcioro dzieci nie wymagało hospitalizacji. Na miejscu pracują jeszcze zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Policja. Trzymamy rękę na pulsie i mamy już sygnały, że ruch powoli jest w tym miejscu przywracany. Przypomnę, droga krajowa 440, droga wojewódzka numer 449 między Brzezinami a Błaszkami. Uważajcie na siebie i na innych. Trzeba po prostu cało i zdrowo dojechać do celu.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: No to Moto Konkurs. Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
2: Słyszałeś?
3: MG S9 PHV.
1: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis Galisz, Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Ciągle jeszcze przyjemna aura. Nocą możliwe zanikające gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Zdaniem synoptyków na termometrach w najzimniejszym momencie około 9-10 stopni, czyli gdzieś w godzinach wczesnoporannych, a jutro w ciągu dnia maksymalnie na termometrach nawet do 24 stopni, a więc nieco cieplej niż dzisiaj. Wiatr będzie początkowo słaby, zmienny, później słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska Grupa Zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
5: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
6: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
5: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
7: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
5: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
8: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
4: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
9: Aniela i Laura.
10: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
11: Kiedy przyszły na świat?
9: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
10: Tak, także... one chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
9: 298 zastrzyków, liczyłam.
10: Żeby nasze dziewczyny szły na świat.
9: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
10: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
4: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w dwóch setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
12: Maja Chwalińska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem, fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. W godzinę i 33 minuty ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Diane Parry. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Ligi Świątek, Sandrę Zaniewską.
13: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
12: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej. No a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
11: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tyle w serwisie sportowym z kraju i ze świata. Serwis lokalny w formie magazynu, bo to dzisiaj poniedziałek, kwadrans po godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Poniedziałek, 19:15. Tomasz Michalak, witam i zapraszam na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych na antenie Radia Centrum. Dzisiejszy magazyn sportowy rozpoczniemy od pożegnania piłkarzy KKS-u Kalisz z drugą ligą. Na koniec tej wyjątkowej przygody honorowe zwycięstwo KKS-u. Smutek natomiast w Nowych Skalmierzycach. Po 5 sezonach gry w Betclic trzeciej lidze z tą klasą rozgrywkową żegnają się piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce i o tym także powiemy w dzisiejszym magazynie sportowym. Będzie także żużel. Blisko wyścigu barażowego o trzecie miejsce był Paweł Sitek. To jego dobry występ w finale brązowego kasku. Z żużlowcem Mumfin Magnusa Ostrów będziemy rozmawiać o przygotowaniach do kolejnych meczów ligowych, a także właśnie o

0: o zagranym w czwartek finale brązowego kasku. W drugiej części magazynu sportowego Jacka Pasińskiego, prezesa Netland MKS-u Kalisz, zapytamy m.in. o nazwiska nowych piłkarzy ręcznych. W okresie wakacyjnym powinniśmy poznać takie nazwiska. Wiadomo na ten moment, że klub rozmawia z co najmniej 3 zawodnikami. O tym już niebawem. Zajrzymy także na tory speedrowera, spojrzymy co u lekkoatletów, a na koniec dzisiejszego magazynu sportowego rozmowa z Kevinem Dąbrowskim, który jako nastolatek grał w Ostrowi, a teraz po występach w lidze szkockiej robi furorę na Słowacji w zespole z Koszyc. Magazyn sportowy, startujemy.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
0: Honorowe zwycięstwo piłkarzy KKS-u na zakończenie sezonu. W miniony weekend na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie pokonali Unię Skierniewice 2-1. Dla obu zespołów był to ostatni występ w drugiej lidze, z tą różnicą, że rywale wcześniej zapewnili sobie awans do grona pierwszoligowców, a KKS bez względu na wynik tego pojedynku spadł z rozgrywek centralnych do trzeciej ligi. Gospodarze objęli prowadzenie już w 3 minucie po golu Jakuba Jelenia, a prowadzenie podwyższyli w 30 minucie, gdy celnym strzałem popisał się Toki Hirosawa. Rywale gola kontaktowego zdobyli tuż przed przerwą, a jego autorem był Bartosz Bida. W drugiej połowie bramki już nie padły, a mecz podsumował Radio Centrum trener KKS-u Artur Derbin.
2: Przede wszystkim nie zrealizowaliśmy celu, jakim było w tym ostatnim czasie gra o utrzymanie. Na pewno z tego tytułu ubolewamy, jednak dzisiaj tak bardzo podeszliśmy ambicjonalnie, dzisiaj tak bardzo chcieliśmy zostawić to dobre wrażenie i to akurat myślę, że nam wyszło, bo zagraliśmy dobre zawody przeciwko tak dobrej drużynie, takie bardzo ciekawe widowisko, taka otwarta gra.
0: Ostatecznie KKS Kalisz w 34 spotkaniach uzbierał 34 punkty, zajął 16 miejsce i niestety w jubileuszowym roku stulecia klubu żegna się z drugą ligą. Trener Derbin, który objął drużynę KKS-u w kwietniu, nie wykluczył pozostania w Kaliszu, ale wszystko będzie zależało od zmian w zarządzie, decyzji poszczególnych piłkarzy, a przede wszystkim przyszłości klubu.
1: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
0: Tymczasem po 5 sezonach gry w trzeciej lidze z tą klasą rozgrywkową żegnają się piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce, którzy do ostatnich sekund doliczonego czasu gry sobotniego meczu w Środzie Wielkopolskiej walczyli o wygraną, która mogła dać utrzymanie, ale ekipa z Pogoni została skontrowana i przegrała 1-2, zajmując ostatecznie 15 miejsce w tabeli, które oznacza degradację do czwartej ligi. W niej natomiast Ostrowia 1909 wygrała 2-1 arcyważny mecz w Wągrowcu z tamtejszą Nielbą, a Centra na Stadionie Miejskim uległa 1-2 LZS-owi Cielcza. Mogliśmy zapewnić sobie utrzymanie w piątej lidze, a tak jeszcze nie możemy być spokojni, tak powiedział Radiu Centrum Konrad Rusek, trener ostrowskiej drużyny.
3: Kilka rzeczy nie wyszło. W początkowej fazie meczu brakowało skuteczności, bo fajnie prowadziliśmy grę. Były sytuacje bramkowe, ale nie wykorzystaliśmy. No i w dalszej części przeciwnicy może bardziej uwierzyli w siebie i oni dopięli tego, że strzelili bramkę. No i to wiadomo później, jak się gra. Nie? Bardziej byli skupieni na defensywie, a mają też zawodnika, przynajmniej jednego, który bardzo dobrze się czuje i w kontrze i czysta jak fragment. Tak? I to wykorzystywali.
4: W doliczonym czasie gry mieliście jeden słupek na wyrównanie, no brakło centymetry.
3: Tak, no dzisiaj nam brakło w końcówce centymetrów na remis, który by nam, powiedzmy, dawał już te pewne utrzymanie, a tak to gdzieś jeszcze matematyka z tyłu głowy jest.
0: W trzeciej lidze rywalizacja zakończyła się w sobotę, a w czwartej i piątej zmagania jeszcze trwają. Ostrowskie drużyny w tym tygodniu w środę rozegrają kolejne mecze. Ostrowia zagra u siebie z Wiarą Lecha Poznań, a Centra w Czekanowie z tamtejszym Piastem.
1: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
0: Zmieniamy dyscyplinę i teraz zaglądamy na żużlowe tory. Było blisko wyścigu barażowego o 3 miejsce, ale zabrakło 1 punktu. Mowa o występie Pawła Sitka w finale brązowego kasku, który rozegrano przed weekendem w Grudziądzu. Ostatecznie Sitek był 6, a 16-letni debiutant Terze Dostrowia, Nikodem Łuczak, 13.
4: Paweł Sitek pechowo rozpoczął zawody, bo przewrócił się w pierwszym wirażu. Sędzia uznał, że choć było ciasno, to jednak żaden z rywali nie przyczynił się do upadku żużlowca Terze Dostrowi i wykluczył go z powtórki. Później pewnie wygrał, a w trzeciej serii jechał na trzecim miejscu, ale błąd na wyjściu z ostatniego wirażu sprawił, że stracił punkt. Jak się później okazało, na wagę barażu o miejsce na podium. W czwartej serii niespełna 18-letni żużlowiec pokonał faworytów Maksymiliana Pawełczaka i Bartosza Bańbora. Wygrał również ostatni swój bieg i zakończył zmagania z 9 punktami na 6 miejscu. Punkt więcej i walczył był o trzecią lokatę na podium, którą sensacyjnie zajął Igor Kordun ze Stali Gorzów. Wygrał reprezentant gospodarzy Kevin Małkiewicz, który w wyścigu dodatkowym o pierwsze miejsce pokonał Maksymiliana Pawełczaka. Cenne doświadczenie zebrał najmłodszy w gronie finalistów 16-letni Nikodem Łuczak z Terze Dostrowi, który po dobrych startach potracił nieco punktów na dystansie i ostatecznie został sklasyfikowany na 13 miejscu.
0: Tymczasem żużlowcy Munfin Magnusa w miniony weekend nie mieli meczu ligowego, ale za to ktoś ułożył im terminarz tak, że w długi czerwcowy weekend pojadą aż 2 wyjazdowe spotkania. O przygotowaniach do tych spotkań, a także o rozegranym w czwartek finale brązowego kasku Maciej Kmiecik rozmawiał z juniorem ostrowskiej drużyny Pawłem Sitkiem.
4: Paweł, startowałeś w finale brązowego kasku. Dużo nie brakło do podium, pewnie mocno żałujesz i jesteś rozczarowany tym 6. miejscem, bo było blisko podium.
5: Na pewno bardzo szkoda tego wykluczenia w moim pierwszym biegu, gdzie myślę, że sędzia mógł to puścić w 4. I na pewno tego zera również szkoda, gdzie wiozłem tą jedynkę, gdzieś na dziurze mnie pociągnęło i nie wiem, czy tam kto tam jechał, ale wykorzystał tą sytuację i dojechałem do mety jak ostatni.
4: Tym bardziej, że 3 wyścigi wygrałeś i pokonywałeś faworytów, bo wygrałeś z Maksem Pawełczakiem, wygrałeś z Bartkiem Bańborem. Pokazałeś, że jednak ta forma chyba jest.
5: No prędkość na pewno gdzieś potem, zwłaszcza w tej końcówce w motocyklach była. Myślę, że też tutaj moja mądra jazda się do tego przyczyniła. Ale no, tak jak wspomniałem, no szkoda tego wykluczenia i tej jedynki, której nie przywiozłem.
4: Tym razem nie udało się awansować do Mistrzostw Europy ani Mistrzostw Świata. Zostaje jeszcze młodzieżowy Mistrzostwa Polski, do których się trzeba zakwalifikować, ale może tam sobie będziesz próbował powetować to, że tym razem na podium nie stanąłeś?
5: Na pewno będę bardzo chciał się dostać do tych Mistrzostw Polski juniorów, więc myślę, że na pewno będę się bardzo starać, żeby jechać w tych mistrzostwach. No i pokazać się z jak najlepszej strony oczywiście.
4: Ze zdrowiem wszystko ok, bo tych wypadków w ostatnich dniach było sporo.
5: No gdzieś cały czas czuję się poobijany i nie taki w 100% sprawny, ale na motocyklu czuję się pewnie dobrze, więc nie przeszkadza mi to w jeździe.
4: Ta ręka, którą uszkodziłeś w pierwszym wyjazdowym meczu w Krośnie, już z nią wszystko w porządku?
5: Tak, już tutaj myślę, że jak przy normalnych zawodach nie odczuwam żadnych już konsekwencji tego upadku. Wiadomo, że czasami może gdzieś mi bardziej ją spina, ale czuję się już z nią dobrze.
4: Jak atmosfera w zespole panuje? Bo jednak no, przegrywacie, zajmujecie ostatnie miejsce, teraz zmiana trenera. Nie wiem, jakiś nowy duch wstąpi w tą drużynę?
5: No miejmy nadzieję, że wyjdziemy na tą prostą, że znajdziemy to światełko w tunelu. Bo wiadomo, że każdy z nas zawodników chce przywozić jak najwięcej punktów i każdy chce wygrywać, więc to dla nas też nie jest łatwa sytuacja. Zwłaszcza, że teraz tutaj jest no, taka burza, więc mam nadzieję, że gdzieś to słońce nam wyjdzie i będzie wszystko dobrze i pokażemy jeszcze nie raz, że potrafimy powalczyć.
4: Bo przed wami dwa teraz trudne wyjazdowe mecze w Łodzi. Tam lubiliście wygrywać, ale Łódź jedzie mocno dobrze w tym sezonie. No i później derby w Poznaniu, już runda rewanżowa. Jakie prognostyki na te spotkania?
5: Ja na pewno będę jechać ze spokojną głową jak zawsze. Będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że na pewno każdy tutaj z nas zawodników będzie chciał walczyć i no nie odpuścimy tego łatwo.
4: Spróbujecie sprawić niespodziankę w Łodzi?
5: Miejmy taką nadzieję, że właśnie tak będzie.
4: A na tamtym lożu jak się jeździ?
5: Zawsze gdzieś tam dobrze punktowałem, więc zawsze gdzieś było tam dobrze, ale wiadomo, że sezon sezonowi nierówny, więc zobaczymy. Ja, jak wspomniałem, będę jechać ze spokojną głową, dobrze nastawioną, więc tutaj to zweryfikuję.
0: To Paweł Sitek, junior żużlowej ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz w magazynie chwila przerwy, a za moment będziemy m.in. rozmawiać z Jackiem Pasińskim, prezesem Netland MKS-u Kalisz, o przygotowaniach piłkarzy ręcznych do kolejnego sezonu.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie magazynu sportowego w Radiu Centrum i teraz czas na rozmowy o tym, co będzie i to w niedalekiej przyszłości. W okresie wakacyjnym poznamy nazwiska nowych piłkarzy ręcznych Netland MKS-u Kalisz. Wiadomo, że klub rozmawia z trzema zawodnikami, którzy mają zasilić drużynę w nowym sezonie. Opowiedział o tym w rozmowie z reporterką Radia Centrum Agnieszką Walczak Jacek Pasiński, prezes kaliskiego klubu.
2: Jak go można podsumować i jakie plany na przyszły sezon? Bo już wiadomo, że Rafał Kuptel zostaje. To ogłosiliście oficjalnie.
3: Tak, Rafał Kuptel zostaje. Byłoby trochę irracjonalne, jeżeli po tak udanym sezonie, gdzie zanotowaliśmy najlepszy wynik w historii klubu, zwalnialibyśmy jednego z twórców tego sukcesu, czyli trenera. Rafał zostaje. Chcemy budować jeszcze mocniej, jeszcze wyżej. Czy nam się to uda? Trudno powiedzieć. Dzisiaj wiemy, że sport to jest duża przypadkowość, dużo tym jest woli walki, ale staramy się, by dalej walczyć o jak najwyższe cele.
2: Wiadomo też, że Joel odchodzi, bo to też zostało ogłoszone. To jak będą wyglądały wzmocnienia? Ilu nowych zawodników chcecie pozyskać, a ilu na pewno nie zobaczymy na boisku?
3: Od paru lat przemiany, które są w środku, to są takie kosmetyczne. Mamy szkielet, który staramy się cały czas utrzymywać u nas, wiązać jak najmocniej z tym pięknym miastem Kalisz. Joel odchodzi, ale na jego miejsce przychodzą zawodnicy równie dobrzy, tak nam się wydaje dzisiaj, jak nie lepsi. Także mam nadzieję, że tylko z korzyścią dla zespołu, dla kibiców, dla wszystkich w środowisku będą te zmiany.
2: Zawodnicy, czyli liczba mnoga.
3: Wiemy o tym, że brakuje nam lewej ręki, brakuje nam, jak Joel odejdzie, rozegrania. Także na te miejsca na pewno pojawią się nowi gracze, którzy mają być wzmocnieniem tego zespołu.
2: Jeszcze zapytam, czy już macie wyznaczone konkretne cele na nowy sezon, bo mamy piąte miejsce od dawna w Kaliszu. Czekają kibice, ale myślę też, że całe miasto na sukces taki na podium.
3: Oczywiście, że wszyscy czekają, ja też. Pamiętajmy, że byłem związany dosyć długi czas jako trener siatkówki z Kaliszem. W związku z tym robię wszystko, żeby to miasto miało swoje sukcesy sportowe. Nie zawsze to się udaje, bo to jest sport i zawsze trzeba podejść z pokorą do wyników, do możliwości przede wszystkim. Niemniej staramy się, by szło to w dobrym kierunku, z roku na rok piąć się wyżej, a gdzie znajdziemy ten mur nie do przeskoczenia? Na dzień dzisiejszy nie wiem.
1: To Jacek Pasiński, prezes Netland MKS-u Kalisz, o przygotowaniach piłkarzy ręcznych i oczywiście klubu do kolejnego sezonu na parkietach Orlen Superligi Mężczyzn.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Teraz czas na speedrowerowe potyczki. Remisem po 78 zakończył się niedzielny mecz Sitodruk Omegi Ostrów z Asseco Orłem Gniezno w ramach CS Superligi. Ostrowianie z remisu nie cieszyli się, tym bardziej, że doszło do niego w dość dramatycznych i nieco kontrowersyjnych okolicznościach.
4: W tym sezonie w CS Superlidze w walce o medale liczy się każdy punkt. Broniąca tytułu mistrzowskiego drużyna z Ostrowa po porażce w Lesznie straciła punkt na własnym torze w pojedynku z Orłem Gniezno. Gospodarze musieli gonić wynik, ale kiedy po świetnych wyścigach 13 i 14 wyszli na prowadzenie 71-66, wydawało się, że dowiozą zwycięstwo do końca. W 15 wyścigu Orzeł wygrał 7-2 i wyrównał. W ostatnim biegu Omega prowadziła 6-4, ale na trzecim okrążeniu upadł prowadzący Bartosz Grabowski. Wydawało się, że po ataku Mikołaja Męca, który również się przewrócił, sędzia nie zareagował, a Gnieźnianin szybciej się pozbierał i dojechał do mety trzeci, ratujący remis dla Orła 78-78. Liderem Omegi w tym spotkaniu był Paweł Szkudlarek, który zgromadził 18 punktów i został wybrany zawodnikiem meczu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Trzy medale, złoty, srebrny i brązowy, to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal L.A. Ostrów w rozegranych w niedzielę w Piasecznie Mistrzostwach Polski Sztafet Mieszanych. To oczywiście duży sukces, aczkolwiek w przypadku jednej ze sztafet pozostał niedosyt.
4: Złoty medal wywalczyła sztafeta 4x100 metrów U16 chłopaków w składzie Hubert Wróbel, Adam Kałużny, Kacper Kryś i Jakub Nowak, która finiszowała na pierwszym miejscu z czasem 44 sekundy i 85 setnych. Srebrny medal zdobyła sztafeta 4x100 metrów U16 dziewcząt w składzie Jagoda Klar, Natalia Glińska, Zuzanna Otwiańska i Gabriela Biernacka. Lepsza od ostrowianek okazała się tylko sztafeta Wawelu Kraków. Warto dodać, że w tej samej konkurencji druga sztafeta stali w składzie Bianka Olejniczak, Aleksandra Kubiaczyk, Antonina Karolina Janiak i Zuzanna Szlachta zajęła 6 miejsce. Brązowy krążek wywalczyła za to sztafeta 4x100 metrów, miks U20 w składzie Eryk Krakowski, Maria Błaszczyk, Nikodem Zimniak i Zofia Losy. Faworytem do medalu była sztafeta 4x100 metrów, miks U23, ale niestety z uwagi na jedno złe przekazanie pałeczki, stal w składzie Michał Jopek, Emilia Twardowska, Dawid Grzonka i Oliwia Kalińska zajęła 4 miejsce. Szósta była sztafeta 4x400 metrów, miks U20 w składzie Karol Pałatyński, Maria Błaszczyk, Tymoteusz Nowak i Zofia Losy. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum, 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Na koniec magazynu sportowego wracamy jeszcze do piłki nożnej i czas na rozmowę. Jako nastolatek grał w Ostrowi, a teraz po występach w lidze szkockiej furorę zrobił na Słowacji w zespole z Koszyc. Mowa o bramkarzu Kevinie Dąbrowskim, który w pół sezonu stał się ulubieńcem kibiców za naszą południową granicą. Urlopy 27-latek spędza w rodzinnym mieście, a Maciej Kmiecik wykorzystał okazję, by porozmawiać z nim o jego występach na Słowacji, a także radach dla młodych piłkarzy, którzy chcą zrobić zawodową karierę w futbolu. Kevin Dąbrowski.
5: Powiedz, Kevin, jak będziesz wspominał ten pierwszy sezon na Słowacji?
6: Na pewno magiczny i inny niż takie te wszystkie sezony, co miałem. No, na pewno go nie zapomnę i będzie przy moim sercu, bo jak to się wszystko ułożyło, to jest taki scenariusz filmowy, bym powiedział. Nawet nie wiem, czy scenarzysta by nawet wpadł na taki pomysł właśnie dobry, jak to się wszystko wydarzyło, przychodząc do klubu. W połowie sezonu, który jest na samym dole tabeli, bez żadnej praktycznie wygranej, ostatnia seria 15 meczów, 13 porażek, nagle przychodzę do nich, potrzebują bramkarza, odbyłem tylko dwie jednostki treningowe i nagle wchodzę na mecz w sobotę i no, ten pierwszy mecz było, mogłem odczuć tą słabą formę tej drużyny, bo naprawdę byłem, od pierwszej minuty miałem bardzo dużo do roboty i musiałem być na ten mega skupiony i nagle przyszła końcówka meczu, gdzie przyszedł czas na rzut karny. I jak już patrzę na moich wszystkich zawodników, oni już wiedzieli, że kurczę, znowu to samo, idzie 14 seria przegranej i znowu tracą kolejną bramkę w ostatniej minucie, ale powiedziałem sobie, że nie, że trzeba coś w tym zmienić. I muszę przyznać, że jak obroniłem tego karnego, że to wszystko zmieniło, że ten cały sezon został właśnie taki magiczny, bo zauważyłem, że ci moi zawodnicy doznali takiej wiary w siebie, że w końcu jest coś nowego i coś się zmieniło i no, po tym odbyliśmy bardzo szaloną serię 16 meczów bez porażki.
5: Graliście też w finale Pucharu Słowacji, tam akurat nie wystąpiłeś w tym meczu, przegraliście, ale to też pokazuje, jak duży postęp zrobił twój zespół od też momentu, kiedy tam się pojawiłeś.
6: No tak, dokładnie. Ten finał Pucharu to po prostu był taki piękny dodatek, bonus za tą ciężką pracą, jaką pracę odbyliśmy, bo nikt by w życiu nie pomyślał, że w listopadzie będziemy mieli serię 16 meczów bez porażki i znajdziemy się w finale Pucharu Słowacji. No, nawet ja sam nawet bym o tym nie pomyślał, jakby mi ktoś to powiedział, więc aż takiej wielkiego goryczy, smutku i żalu nie było, tylko jedna taka wielka wdzięczność, jak daleko zaszliśmy i jaki pokazaliśmy charakter jako drużyna, więc byliśmy po prostu z siebie dumni i z kibiców i wszystkich, że tak to wszystko się potoczyło i że nas wierzyli i że się nie poddali. I również, że my się nie poddaliśmy.
5: Jako nastolatek grałeś w Ostrowi przez pół sezonu. Pochodzisz z Ostrowa Wielkopolskiego, tutaj wracasz na wakacje. Jakie rady byś przekazał właśnie młodym piłkarzom, którzy chcą zrobić karierę zawodowego piłkarza?
6: Trzeba gonić za tymi marzeniami, je chwytać, ale to trzeba również ciężko na nie pracować i żyć tym każdego dnia, pracować nad sobą, bo każdego dnia można w czymś się polepszyć. Jest tyle tych aspektów piłkarskich, technicznych, zawsze nad czymś można pracować. Się zawsze tak właśnie śmieję, że jak już pracujesz nad tą swoją prawą nogą, która jest twoją dominującą i już czujesz, że jest perfekcyjna i że już nie musisz więcej z nią robić, no jest czas na lewą, możesz pracować również nad tą słabszą nogą, więc zawsze jest coś, nad czym możesz pracować i zawsze jak przychodzisz i rozgrywasz ten mecz, nieważne przeciwko komu, zawsze musisz dać siebie wszystko, bo ludzie zawsze oglądają mecze, zawsze ktoś przychodzi ze skautów na mecz i zawsze ogląda wszystkich zawodników, bo każdy ma szansę, to tylko zależy od ciebie, ile siebie dasz i jak bardzo w to będziesz wierzyć.
5: dla ciebie te koszyce, z którymi masz przedłużony kontrakt, to też nie może być, nie musi być koniec jakiejś europejskiej przygody, tylko to może być trampolina gdzieś do mocniejszej ligi?
6: Tak, dokładnie. Wszystko też na to wychodzi. Po takim naprawdę udanym, szalonym sezonie na pewno sobie nie pogorszyłem nic pod względem mojej sytuacji, a tylko wszystko poszło na lepiej i już wiem, że jest dużo klubów, które zadają pytania i interesują się, już byli na moich meczach, żeby mnie oglądać, więc kto wie, może nie wiadomo, futbol jest nieprzewidywalny, może nagle przyjdzie teraz, może nawet dzisiaj, albo za miesiąc jakaś oferta od jakiegoś klubu z każdego zakątku świata, że będą chcieli mnie wykupić, więc po prostu, kto wie, muszę być na to gotowy, bo wszystko jest możliwe. I więc nie mogę obiecać, że na 100% zostanę w koszycach, ale jeśli zostanę, to będę z tego bardzo zadowolony, bo świetnie się tu czuję.
1: To Kevin Dąbrowski, który jeszcze całkiem niedawno w sumie jako nastolatek grał w Ostrowie Wielkopolskim, a teraz występuje z sukcesami za naszą południową granicą. W dzisiejszym magazynie sportowym to wszystko. Słyszymy się za tydzień punktualnie o 19:15.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

Shania Twain w Radio Centrum. Już tylko 10 minut pozostało do godziny 20. Po serwisie informacyjnym spotkamy się z polskimi piosenkami w pierwszej w tym tygodniu i pierwszej w tym miesiącu. Godzince.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Początek tygodnia z długim weekendem, no bo już praktycznie od środy popołudnia niektórzy z nas będą mogli sobie nieco odpocząć. Dobra informacja jest taka, że do końca tygodnia temperatury w naszym regionie powyżej 20 stopni. Jutro maksymalnie 24, nad ranem około 10. Jeśli chodzi o deszcz, ten może się pojawić słaby, przelotny na wschodnich krańcach regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA. I mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8 tysięcy złotych. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
5: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
6: Było dosłownie sekundę. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
4: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
7: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
4: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi prokuratura europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą nie musi być smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwsze swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
8: I to kolory zmienia.
9: Tutaj przepływ przeznaczenia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak no, są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
8: Ja dodam, że to w ogóle nie boli, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
9: Myślę, że
8: to jest wspaniałe.
4: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Teraz już prawie 4 minuty po godzinie 20. Zaczynamy godzinkę.pl. Mariusz Bazyla, serdecznie zapraszam.

0: O dobry wieczór przez najbliższe minuty zadbają polscy wykonawcy, którzy pośpiewają nam znane, mniej znane i bardziej znane przeboje.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

pewnością jesteśmy rozpędzeni w stronę słońca. Rozpędzone są również nasze myśli i wakacyjne plany. No powoli trzeba po prostu sobie coś tam pomyśleć, gdzie chcemy spędzić tegoroczne wakacje, wszakże one już na horyzoncie. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, jeszcze kilka tygodni, koniec szkoły, plecak, walizka i ruszamy w świat.

0: Ignacy przypomniał samoloty w godzince.pl. Niczym samolot przyleciał do nas nowy hymn męskiego grania 2026. Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. Miesiąc temu nareszcie premiera tego utworu się odbyła. Natomiast kilka dni temu poznaliśmy Tańczę i tego utworu posłuchamy dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Popatrz na mnie, to Paweł Domagała. Ta piosenka właśnie wieńczy poniedziałkową godzinkę.pl. Zapraszamy jutro o kilka minut po godzinie 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na jutro.
0: We wtorek nie zabraknie słońca, choć zdaniem synoptyków i przygotowanej przez nich prognozy pogody, po południu przejściowo może być zachmurzenie duże. Na wschodzie Wielkopolski możliwe są słabe przelotne opady deszczu, poza tym na pozostałym obszarze raczej bezdeszczowo, maksymalnie jutro do 24 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
0: Właśnie minęła 21.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tajemnicza zawiesina na popularnym krakowskim kąpielisku. I nuda pilnie potrzebna dzieciom. W Dzień Dziecka przypominają eksperci. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane. Izrael nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd

0: kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony, oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJK.
1: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SEJF w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SEJF pożyczek ma być wydane w Polsce. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu nieznanej substancji w wodzie. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty. Będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
2: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację wprowadzając tego typu ograniczenia.
1: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje. Choć, jak podkreślają psychologowie, nuda jest potrzebna, to jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, dzieciom brakuje na nią czasu. Mówimy o tym w obchodzonym dziś Dniu Dziecka. O zaletach nudzenia się mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
3: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
1: Jak wynika z badań, co drugie dziecko twierdzi, że większość wolnego czasu zabiera mu nauka. Co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Istotnie zajęci są mocno, ale jest taki pomysł w starej piosence Ukryty. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. I właśnie a propos deszczu, na początek wieczoru dobrze nastrojonego Dave A. Stewart, Annie Lennox, duet Eurythmics przypomną swój wielki hit sprzed lat Here Comes the Rain Again. Na zegarze prawie 5 minut po 21:00.

Chris Isaak, Wicked Game z filmu Dzikość serca, w którym główną rolę męską zagrał Nicolas Cage, który zmienił nazwisko, no i teraz sugeruję, żeby mówić do niego Nick Cage. Wszystko zgodnie z prawem, wszystko zostało załatwione. Nick Cage, niegdyś Nicolas Cage, w Dzikości serca. 24 minuty po 21. French Open. Maja Chwalińska dostarczyła nam niesamowitej radości dzisiaj, zwyciężając w swoim kolejnym singlowym meczu i awansując do ćwierćfinału tego wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Teraz trwa mecz numeru 1 światowych rankingów, a więc Aryna Sabalenka walczy z Osaką. No i pierwszy set bardzo, bardzo zacięty. Naomi stawiała opór, wygrywała w pewnym momencie tego seta, ale ostatecznie jedynka górą. 7-5 rozpoczął się drugi set, no i pierwszy gem dla Japonki.

Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, płyta Secret Messages i nagranie zatytułowane Stranger. Za 5 minut serwis z kraju i ze świata. Do tego czasu posłuchajmy jeszcze Eltona Johna.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: Nad ranem we wtorek na termometrach około 9-10 stopni. Później temperatura urośnie maksymalnie do 24. Sporo chwil ze słońcem, ale po południu może się pojawić przejściowo zachmurzenie duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tak mówi prognoza dla Wielkopolski. Wiatr będzie wiał z południowego wschodu i ze wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Płonie hala magazynowa w Płocku. Na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
5: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
6: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
4: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
7: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach, różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
4: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
8: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
9: Dużo roboty? Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No, bez remontu nie pojedzie.
4: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
10: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogło być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
4: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

mocno będziemy trzymać kciuki za naszą rezolutną Maję. Być może będzie grać dalej. Tymczasem dzisiaj w Paryżu wieczorem grały Arina Sabalenka i Naomi Osaka. 7-5, 6-3 i Sabalenka również melduje się w ćwierćfinale.

0: Kropla wieczności.
1: Odkrywanie miłości na krzyżu. Słowa przychodzą łatwo, prawda? Jeśli ktoś mówi kocham cię, to fantastycznie, ale niczego to nie dowodzi. Dowodem miłości są czyny. Jest to prawdą w stosunku do ludzi i prawdą w odniesieniu do Boga. Wszyscy pragniemy być kochani, prawda? Wszyscy pragniemy być bezwarunkowo akceptowani tacy, jacy jesteśmy. Ale coraz trudniej znaleźć tego rodzaju miłość. Więc co to właściwie znaczy, kiedy Bóg mówi kocham cię? Jak możemy wyjść poza zwykłe słowa, aby odkryć, czy to prawda? Jezus powiedział: większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A potem? Zrobił to. Wziął na siebie śmierć, na którą ty i ja zasługujemy za nasz bunt przeciwko Bogu, umierając za nas makabryczną, okropną śmiercią. Gdy więc ty i ja patrzymy na ten zakrwawiony krzyż, na jego martwe ciało, nie ma wątpliwości. W Chrystusie Bóg kocha cię bardziej, niż słowa są w stanie wyrazić.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Najbardziej jego znany przebój to Ghostbusters, Ray Parker Jr. in the Heat of the Night. 19 minut pozostało do 23:00, wieczór dobrze nastrojony. W nim teraz George Harrison.

Love Will Keep Us Alive to grupa The Eagles. 4 minuty pozostały do 23. Za momencik na naszej antenie wiadomości oraz prognoza pogody.

0: Nick Cave i Kylie Minogue to dzisiaj końcóweczka wieczoru dobrze nastrojonego. Zapraszamy już jutro po 21:00 tymczasem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na jutro.
0: Sporo słońca jutro, z tym, że po południu może nadejść więcej chmur, jeśli chodzi o deszcz. Może się przydarzyć jakiś słaby przelotny, ale niekoniecznie u nas. Przyjemnie ciepło jutro do 24 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
0: Właśnie minęła 23.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Płonie hala magazynowa w Płocku. Na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita, na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
5: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
6: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
4: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
7: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach, różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
4: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
8: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
9: Dużo roboty? Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No, jak bez remontu nie pojedzie.
4: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
10: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
4: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Bardzo chcielibyśmy, żeby w konfrontacji Chwalińska-Kalińska wygrała. Ta pierwsza, 4 minuty po 23. Bardzo dziękuję. Mariusz Bazala, do usłyszenia. Dobrej nocy.

Slide on all your nights like